Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

siądź na chwilę i lećmy. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

obłoczką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Ed Sheeran i Martin Garrix budzą nas od samego rana. To ich wspólny kawałek Repeated na dobry początek programu Wstawaj, nie udawaj. Ale też od razu ja wam wrzucam taką informację, którą możecie potem podać w pracy. Możecie tym się chwalić, możecie mówić, że właśnie to słyszeliście w RMF Max od samego rana, bo wieloryby szaleją, no i to nie jest żart, wypływają tam, gdzie do tej pory w ogóle ich nie było. Na przykład w okolicach Grenlandii przez globalne ocieplenie podnosi się temperatura wody i w końcu wieloryby tam sobie mogą popływać w miejsce, gdzie do tej pory nie pływały. I ja tutaj mam pytanie. Czy to nie jest tak, że po prostu bociany dały info wielorybom, że po wakacjach to trzeba po prostu podbijać tam, gdzie jest ciepło?

Polacy pokochali pociągi. I przez całe wakacje, a przecież te wakacje cały czas jeszcze trwają, PKP biło absolutne rekordy, jeżeli chodzi o przewiezionych pasażerów, ale też się okazuje, że popularność ma swoją cenę. Okazuje się, że pasażerów jest za dużo, a przede wszystkim wagonów jest za mało. I w restauracjach jest absolutnie to samo. To się nazywa w ogóle efekt książula.

La, la, la, la. Otwieramy szeroko buzię i cieszymy się tak, jak cieszy się Sia oraz Sean Paul z okazji tego, że wpadli jeszcze przed godziną 6 do Wstawaj Nie Udawaj. To ich wspólny numer Cheap Thrills, ale my też się uśmiechamy, bo został ostatni tydzień wakacji i wcale się nie trzeba martwić. Tylko najlepiej poprawić sobie humor od razu w poniedziałek tym, że usłyszysz się na antenie RMF Max. Trzeba podsumować swoje wakacje w trzech słowach, to jest teraz twoje zadanie. A wiadomo, że poranna ekipa zrobi to najlepiej. Podsumuj wakacje w trzech słowach. Nagraj głosówkę na fanpage'u RMF Max albo możesz też się zgłosić przez naszego Instagrama. Zobacz, jakie to jest proste i usłysz się na antenie RMF Max. Ostatni tydzień wakacji, czyli podsumuj swoje wakacje w trzech słowach. Czekam na twoje głosówki.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

0: No to dzień dobry, a takiego połączenia to jeszcze nie mieliście.
1: Dawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: Nie mieliście tak samo pomysłów na to, co można nagrać na głosówkę na Messengerze RMF Max, ale mimo wszystko wpadliście na niesamowite pomysły, jak można podsumować swoje wakacje w trzech słowach. No bo przypominam, dzisiaj zaczyna się ostatni tydzień.
4: No ja już mam przed takie moje trzy słowa to takie gofry, albo, no, nie wiem, ciągle mi mało, fajne.
3: A posłuchajcie, co Dariusz ma do powiedzenia.
5: Moje wakacje w trzech słowach. Studnia bez dna.
4: To o portfelu też chyba.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ja bym chciał powiedzieć, że chyba Dariusz był w górach na wakacje.
4: Wir na koncie.
3: Wstawaj, nie udawaj, w składzie Filip Kliber,
0: Asia Meus
4: i Mateusz Marek.
0: Dzień dobry.
3: To już Temper City i ich Self Aware. Zróbcie głośniej RMF Max. 6 po 6.

0: Kaigo nas pobudza, to jego numer Take Me Back na 16 minut po godzinie 6 i jednocześnie wybija nas w przestworza do nieba, tam gdzie jest wysoko po prostu.
1: Rewolucja lotnicza nastąpiła, cichutko przeleciał sobie największy samolot elektryczny, wzbił się w powietrze i okazuje się, że jest to o wiele tańsze, bo 27 minut takiego lotu przeliczono, że kosztowało to tylko $5.
0: Tylko 5 dolarów?
2: Wow, słuchajcie, no jak jest tak tanio, to jest szansa, że nareszcie zrobią miejsce na nogi, nie?
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
7: Sanostol.
6: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
7: Sanostol?
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
8: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
9: Zgarniasz 5

0: 0800 567 3363 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
3: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz?
5: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
11: I po reklamie.
12: Po swojemu.
13: Na spontanie.
12: Na luzie.
14: Zawsze na maksa. A to na maksa.
15: Kraków 96 i 7 FM.

0: RMF Max cały rok brzmi, jakby były wakacje. White i California Love.
1: Filip, Asia i Mateusz.
2: Piękne określenie ostatnio usłyszałam. Nie wiem, chłopaki, czy już wam gdzieś wpadło. Fantomowy koniec lata.
0: Fantomowy?
2: Fantomowy. To jest taka sytuacja, jak teraz, kiedy czujesz taki smutek i żal, że się kończą wakacje, chociaż wcale ich nie miałeś.
0: Jak fantomowe bóle. Dobra, kupam już coś takiego, no.
3: A to fajnie, to mi się podoba. Mogłyby być takie przedfantomowe gofry, że nie je, chcesz zjeść, a nie jesz. To fajne, bo to bez kalorii i tanio. Za darmo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.

0: Alabama Ten najlepiej budzi o godzinie 6.40, więc super, że wybraliście RMF Max, bo z nami macie pobudkę i to taką na pełnej petardzie.
1: Złoto.
0: Złoto po prostu wjeżdża.
2: Kupiliście sobie już squishy, chłopaki?
1: Co kupiliśmy?
2: Squishy. No, to jak nie kupiliście, to nie jesteście w trendzie, bo teraz squishy są super modne. To są takie gniotki antystresowe i tam jest absolutnie wszystko. Od sztabek złota, przez kostki masła, po pierogi, dumplingi, a w ogóle to się kupuje w blind boxie i musi być secret, żeby było super ekstra fajne.
0: Wow, ale to jest cool.
1: Pamiątka z wakacji? Sztos. A to ja proponuję tak, zróbmy teraz zabawę.
0: Zabawę zróbmy.
1: Na najlepszych mordeczek z RMF Max, jak nas słuchacie teraz rano. Napiszcie nam, wyślijcie nam głosówkę na Messengerze.
0: Najlepiej.
1: Co sobie kiedyś dziwnego przywiedzicie z wakacji?
2: O matko, to trudno się wylosować.
1: Z tego sezonu, z zeszłego sezonu, kapibary, gęsi, squishy, co
0: cokolwiek,
1: tam macie?
0: Cokolwiek tam jest. Najlepiej, jeżeli jeszcze do tej pory nigdy tego nie robiłeś, to zobacz, jakie to jest proste. Wchodzisz na fanpage RMF Max, tam wysyłasz głosówkę, albo wchodzisz na naszego Instagrama i też możesz taką głosówkę nam wysłać.
1: Rozdamy gadżety?
0: Rozdamy. A co nie rozdamy? Boże, nie squisza, ale coś rozdamy.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mektuls o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lato!
9: Co?
8: Ale ty jesteś fajny!
9: No! No na maksa!
5: Róbmy razem lato!
9: Lato na maksa!
5: Lato na maksa! Od poniedziałku do piątku po 9:00 tylko w RMF Max.
10: Na ruch i aktywność także po wakacjach zaprasza High Five Gym, szkoła gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
11: W ten weekend wpadnij na ostatnią edycję Gastro Miasto w Krakowie. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka na żywo, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 28 sierpnia na Bulwarze Czerwińskiego pod Wawelem. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
12: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków, ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
15: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: prawie jak w radiu.
1: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
2: Szkołę ogarnia.

0: Jedynie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.

0: Ale się nam mordki śmieją. Sugar Babes i Push the Button w RMF Max. 9 minut przed 7. To taka podróż po muzycznych wspomnieniach.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Asia i Mateusz.
3: To, że wy jesteście również w podróży, to wiemy o tym doskonale. A właściwie z tych podróży już wracacie, bo jest ostatni tydzień wakacji. Cały czas to podkreślamy. Trzeba to powiedzieć, to jest smutna
0: ale
3: prawda,
0: ale
3: prawda.
0: Ale po co to mówisz?
3: Mówię, bo ludzie nam nagrywają głosówki na Messengera RMF Max. Wysyłają nam głosówki na Instagramie. I między innymi posłuchajcie, co Krzysztof przywiózł z wakacji.
4: Ja to z każdych wakacji staram się przywieźć sobie numer telefonu jakiejś damy lokalnej.
5: Pozdrawiam.
3: Jak się uśmiał w ogóle Krzysztof.
0: Znaczy, mojego nie Krzysiek nie ma, na pewno. Jeszcze.
3: Mamy nadzieję, że to nie jest jakaś powiązana sytuacja z Bartkiem.
6: Najdziwniejszą rzeczą, jaką przywiozłem z wakacji, to chyba jest moja żona.
3: No ważne, że swoje, no. Najważniejsze.
7: Najdziwniejszą pamiątką z wakacji był pilot do klimatyzacji, który przywieźliśmy w walizce. Do tej pory nie wiem, jak się tam znalazł i kto go tam sadził.
3: No, tym bardziej to dziwne, że spaliście może w namiocie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Piękne, piękne pamiątki z wakacji.

0: Ależ ten numer to wjeżdża jak złoto. Nowy Oskar Cymbs bez końca w RMF Max.
1: Za 6 minut będzie 7, o 7 mamy dla Was flash informacyjny. Uwaga, są utrudnienia na A4 w kierunku Rzeszowa, duży korek.
2: Mamy też informacje sportowe, bo jest nowy rekord Polski i musicie koniecznie o tym posłuchać, więc zostańcie, 5 minut dokładnie pozostało do godziny 7, a potem flash, sport i oczywiście to, co najważniejsze w prognozie pogody. To wszystko u nas w RMF Max.
3: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Maxa.
1: Róbmy razem lato.
2: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
3: Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Robię gwiazdę!
8: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch.
9: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy atrakcji i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
10: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: I po reklamie.
19: Na lody, na plażę z ekipą.
20: Leżąco.
19: Na chillowanko.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
22: Jest punktualnie godzina 7, czas na garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łopuszeńska. Dzień dobry i zapraszam. I zaczynamy od wiadomości z dróg. A4 w Małopolsce o poranku mocno zakorkowana w okolicach węzła Kraków-Wieliczka. Osobówka wjechała w bariery. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Rzeszowa.
1: Słuchacie RMF Max.
22: A w wielu miejscach kraju wciąż nie ma prądu. To jest w pokłosie weekendowych wichur. Najwięcej awarii odnotowano na Mazowszu i na Podlasiu. W tej chwili z problemami mierzy się około 3000 odbiorców. To przede wszystkim mieszkańcy północno-wschodniej Polski, w tym okolic Ełku, Białegostoku i Suwałk. Jeszcze dziś do prokuratury zostanie doprowadzony 26-latek, który spowodował tragiczny wypadek w centrum Krakowa. W sobotę samochód zjechał z drogi na chodnik i uderzył w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem. Kobieta i mężczyzna nie żyją. Niemowlę przebywa w szpitalu. Jest w ciężkim stanie. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
23: Najprawdopodobniej, mając na uwadze okoliczności tego wypadku, zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
22: To był Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Hubert B. przebywa przebywa obecnie w policyjnym pomieszczeniu zatrzymanie. Władze Nevady ogłosiły stan wyjątkowy. Na zboczu jednego ze wzgórz w rejonie miasta Reno płonie ponad 5 tysięcy hektarów, a strażacy robią co mogą, by opanować ogień. Blisko 90 tysięcy mieszkańców objęto nakazem ewakuacji lub ostrzeżeniem. A my wracamy do kraju, bo czas porozmawiać o trudnych sprawach. To już ostatni tydzień wakacji. Sprawdzamy, czy nasi słuchacze zaczęli już przygotowania do początku roku szkolnego.
0: Już wszystko kupione, już tylko czekamy na 1 września, nie możemy się doczekać.
2: Kiedy państwo robiliście te zakupy?
5: Wakacje.
2: Co było najważniejsze?
0: No myślę, że najważniejsze to zeszyty, tornister i ubrania.
2: A chciałabyś, żeby to było już jutro? Żeby jutro był 1 września?
5: Nie, chciałam za rok.
22: W ogóle się nie dziwimy. Usłyszał w Warszawie Michał Dobrołowicz i to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Oczywiście wracamy punktualnie o 8, a teraz czas na informacje ze świata sportu.
18: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: 3 minuty, 55 sekund i 59 setnych podczas memoriału Kamili Skolimowskiej. Wicemistrzyni Europy Klaudia Kazimierska pobiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów.
20: Chyba zawsze najtrudniejszą rzeczą jest wypowiedzieć swój cel na głos. I ja taką najważniejszą rzecz zrobiłam, że właśnie powiedziałam to, co chcę osiągnąć.
22: No i proszę bardzo, mówisz masz. Mówiła nasza lekkoatletka. Teraz przenieśmy się na piłkarskie boiska. W piątej kolejce PKO BP Ekstraklasy sukces ekipy GKS Katowice. Rozbili Wisłę Płock aż 5-0. W spotkaniu Radomiaka z Zagłębiem Lubin bezbramkowy remis, a Pogoń Szczecin zremisowała z Wisłą Kraków 2-2.
18: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Dziś będzie czym oddychać, zdecydowanie, bo na termometrach całkiem przyzwoite wartości, tak okolice 18 kreski to w Suwałkach, Białymstoku 19, podobnie będzie w Warszawie, 20 zobaczymy, w Trójmieście 21 stopni, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i Szczecin i 22 kreski, najwięcej w Krakowie i w Rzeszowie. Poza tym ma być przeważnie słonecznie, jakieś tam opady mogą pojawić się w centrum Polski, ale poza tym fajnie.
18: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
25: 7:03, mówimy dzień dobry, bonjour, buongiorno, Filip Kliber,
26: Asia Meus, dzień
25: Mateusz
26: dobry.
25: Marek, cześć. Zaraz będziemy mieć sposób, jak wygrać 15 tysięcy w ten poniedziałek.
27: Co?
25: No,
27: wow.
25: Mamy.

0: I jeszcze jeden wdech, i jeszcze jeden wydech, i lecimy z tym poniedziałkiem.
1: I zaczynamy właśnie rundę paliwową, ponieważ program CPN obowiązuje jeszcze przez tydzień, ale my wprowadzamy program CPD na terenie całego radia RMF Max.
2: CPD, czyli całe 15 damy.
0: 15 tysięcy złotych. I to jest naprawdę serio propozycja od nas dla was. 15 tysięcy złotych jest do wygrania tutaj w RMF Max.
1: Ale jak teraz wyślesz SMS-a, to twoje zgłoszenie pomnożymy razy 490. A co? A niech będzie.
2: Arr! Niesamowite. Wystarczy, że wyślesz jednego SMS-a pod numer 7327 za 369 i wchodzisz do gry. Albo zgłaszasz się na rmfmax.pl.
0: I wystarczy jedno zgłoszenie, jeden SMS i masz 490 szans, że to właśnie do ciebie dzisiaj RMF Max zadzwoni.
1: Ale program CPD obowiązuje tylko przez najbliższe 10 minut, więc nie czekaj dłużej, tylko zgłoś się już teraz.

0: Od samego rana dzwonimy w ten dzwonek i budzimy was w RMF Max. 15 minut po godzinie 7. Asia już w dzwonek zadzwoniła. Mam nadzieję, że wy też w tym samym dzwon bijecie.
1: Słuchajcie, to jest w ogóle bardzo ważna sprawa.
0: Tak?
1: Wrony, nasze polskie wrony, to są strasznie pamiętliwe bestie i są na to badania. Okazuje się, że wrony nie tylko pamiętają urazy, ale co więcej, potrafią tą urazę przekazać innym członkom swojego stada.
2: Jezu, mściwe, złośliwe, pamiętliwe.
1: Bestie.
0: Ja bym nie chciał mieć wrony za żonę, nie?
1: Dobrze, że nie ma takiego znaku zodiaku.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest Ekopark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ekopark.pl.
5: Reklama.
6: Gotowa na powrót do szkoły?
5: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
6: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
7: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
8: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
9: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch.
10: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy atrakcji i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Cześć, Zosieńko.
15: Cześć, Rysiu, a co ty tak sapiesz?
14: Niespodzianka. W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
15: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
16: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
17: Euro na wszystko cię stać.
18: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
17: Do euro przyjdź.
18: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: I wszystkie rączki w górę. Jeszcze raz, chyba że akurat trzymacie kierownicę, to nie puszczajcie, to nie warto. 4 minuty i będzie 7:30.
1: Filip, Asia i Mateusz.
2: Wszystkie ręce na pokład, ponieważ okazuje się, że Polacy znaleźli sposób na omijanie systemu kaucyjnego. No
0: kocham
2: coś takiego.
0: System kaucyjny, to jest mój ulubiony temat. Co ty
2: ja też uwielbiam. Kupują syropy do rozcieńczania, w sensie my, Polacy, kupujemy te syropy i robimy napoje w domu. To w sensie takie, wiecie, do saturatora. Tak. I sprzedaż prawie o 300% wzrosła. To jest jakiś absurd
0: Big
2: w ogóle. No.
3: No to jest naprawdę mega ciekawostka i bo podamy drugi sposób może.
2: Tak jest.
3: Że zamiast nosić do domu, to pijesz na miejscu, od razu przy kaucję macie i wrzucasz. No albo jeszcze sobie można przelać do wiaderka.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: kategorii moich ulubionych duetów ten jest absolutnie w pierwszej topce. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It w RMF Max.
1: Jest 7:36, a gość autocytatów, czyli Paulo Coelho, obchodzi dzisiaj urodziny.
0: 100 lat. Niechaj żyje nam, hej.
2: No i teraz chcemy zrobić kolekcję najpiękniejszych cytatów i przemyśleń, które mógłby powiedzieć Paulo Coelho. I znacie je? Możecie nam je przesłać głosówką na Messengerze lub na Instagramie RMF Max.
1: A od nas kilka przykładów.
0: Nie byłabym sobą, gdy byłabym inna. Paulo Coelho.
2: Jak masz zrobić coś dziś, to poczekaj do jutra. Może ktoś zrobi to za ciebie. Paulo Coelho.
1: Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Paulo Coelho.
0: Podsyłajcie nam inne swoje złote sentencje. Oczywiście rozdamy gadżety.
1: Niech cała Polska usłyszy twoją wrzutkę. Nagraj nam wiadomość na Facebooku RMF Max albo na naszym Instagramie. Zobacz, jakie to jest proste. Niech, szczególnie jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś.
2: Czekamy na piękne cytaty od was.
1: Paulo Coelho.
3: RMF Max. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Misty. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.
10: Ten weekend wpadnij na ostatnią edycję Gastro Miasto w Krakowie. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka na żywo, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 28 sierpnia na Bulwarze Czerwińskiego pod Wawelem. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój, różne rodzaje, 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
14: Serio? To już koniec wakacji?
15: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
16: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
15: Będzie?
16: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
17: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
18: I po reklamie.
19: Nad morze!
20: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
21: RMF Max.
22: Kraków 96 i 7 FM.

0: Dzień wyjątkowy dzisiaj nastał, bo dzisiaj Paulo Coelho świętuje swoje urodziny i my też w RMF Max świętujemy te urodziny na maksa.
1: No, nasi Złotouść, najlepsza ekipa RMF Max, nagrałaś dla nas swoje ważne życiowe sentencje i niech cała Polska teraz usłyszy to, co jest najmądrzejsze.
2: Kurz leży, to i ja poleżę. Paulo Coelho.
3: Nie śmiejcie się, bo to jest poważna sprawa.
4: Mam za dużo miesiąca na koniec pieniędzy. Paulo Coelho.
0: Ja też.
3: Piękne. Chyba mamy ten sam miesiąc.
2: Bądź bliski dla bliskich, a daleki dla dalekich. Paulo Coelho.
1: To zostaje głęboko w sercu.
0: Ja się nie śmietam.
5: Pamiętaj, słuchasz poradnie.

0: 6 minut do godziny 8. Sobel już tutaj skończył gracie. Za chwilę będzie Flash Sport i pogoda.
1: We Flashu ważne informacje za czwórki w Małopolsce. Cały czas są utrudnienia w kierunku Rzeszowa. Bądźcie blisko, żeby być na bieżąco.
2: Także żarty żartami, ale mamy dla was też poważne rzeczy. Flash, mądrzy ludzie przygotowali i warto posłuchać.
3: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Gotowi na motoryzacyjne emocje? 5 i 6 września, Expo Kraków. Tuning Show. Najważniejsze wydarzenie motoryzacyjne w Krakowie. Na stoisku Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka czeka na was prawdziwa legenda. Mazda MX-5. I uwaga, ta ikona przejdzie totalną metamorfozę. Będzie moc, będzie styl, będą emocje. Ale to nie wszystko. Przyjedźcie i przekonajcie się sami. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka. Widzimy się 5 i 6 września w Expo Kraków.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: pełen słońca.
1: Jak gofry z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: W RMF Max oznacza garść sprawdzonych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie i zapraszam na flash. No i to jest trudny poranek dla kierowców korzystających z A4 w Małopolsce. Jest spory korek na autostradzie między węzłami Łagiewniki i Wieliczka na obwodnicy Krakowa. Po tym jak osobówka uderzyła w bariery, zablokowane są wciąż dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Pato streamerom grozi nawet do 5 lat więzienia. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy. To oznacza koniec bezkarności twórców szkodliwych treści w sieci.
5: Pato streaming to nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie w sieci materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne, obsceniczne, szokujące i brutalne. I tak za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczane osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat.
4: Tyle Michał Radkowski, a za godzinę z egzaminami poprawkowymi mają się mierzyć maturzyści, którym powinęła się noga. Przystąpi do nich prawie 50 tysięcy osób. Z matematyką zmierza się około 36 tysięcy maturzystów, a matura poprawkowa z języka polskiego w części ustnej odbędzie się jutro. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok. Słuchajcie, no nie ukrywamy, że ciężko jest nam o tym mówić, ale wygląda na to, że to już ostatnie chwile dobrego. W przyszłym tygodniu oficjalny start szkoły. Mamy sprawdzamy, jakie plany na te ostatnie dni mają wypoczywający nad wodą.
6: No, wykąpać się, gdzieś gofra, lody.
7: Pewnie będziemy siedzieć w domu.
8: Trzeba wykorzystać ten ostatni czas.
9: A do której klasy idziecie teraz?
10: Do 7.
11: Ja do 5.
12: Zależy, jak rozbijemy skarbonkę, ile tam będzie w środku. Jak będzie na tyle, żeby można jeszcze gdzieś pojechać w Polskę, no to na pewno pojedziemy. Pogoda ma być chyba w połowie tygodnia, środa, czwartek, no to na pewno jak się sprawdzi, to pojedziemy jeszcze pożegnać się nad morze z kąpielą.
4: Usłyszała od plażowiczów Anna Pałamara. Teraz czas już na informacje ze świata sportu.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Iga Świątek zrezygnowała z udziału w turnieju mixta podczas US Open. Nasza tenisistka potrzebuje odpocząć i chce się teraz skupić na przygotowaniach do turnieju singlowego. Singlowa rywalizacja w US Open 30 sierpnia, a w piątej kolejce piłkarskiej ekstraklasy grad goli. W GKS Katowice pokonał Wisłę Płock aż 5-0. Pierwszego gola dla Gieksy strzelił 19-letni Jakub Kokosiński.
13: Nie wiem jak to opisać nawet, no po prostu świetnie się czuję. No i oby to był pierwszy z wielu. Następny mecz już polujemy na następnego, no proste.
4: A Pogoń Szczecin zremisowała wczoraj 2-2 z Wisłą Kraków w spotkaniu Radomiaka z Zagłębiem Lubin bezbramkowy remis, a w pierwszej kolejce La Liga piłkarze Barcelony pokonali na wyjeździe Elche aż 5-0.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Całkiem przyjemny start tygodnia i całkiem fajna, tak przynajmniej twierdzą specy od meteo, końcówka wakacji, bo ten tydzień zapowiada się słonecznie i bardzo ciepło. Jeszcze dziś bardzo przyzwoite wartości, takie do wytrzymania. 18 stopni w Suwałkach, 20 w Trójmieście, 21 to Szczecin, Gorzów, Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław, Katowice, 22 kreski, Kraków, Rzeszów. W centrum Polski może minimalnie pokropić, ale to będą przelotne opady i też wyjdzie słońce. Jutro lampa.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
14: Hity na maksa.
15: Idą upały, to jeszcze nie jest koniec lata. Te plotki o końcu lata są zdecydowanie przesadzone. Nawet 30 stopni na koniec tygodnia ma być.
16: Czyli to będzie jednocześnie początek września? To już dobrze liczę?
15: No.
16: Nie, początek przyszłego tygodnia.
17: Jak ktoś się założył klimę w te wakacje, to jeszcze skorzysta.
16: Tak. No i na
15: dobry biznes.
16: Na początek roku załóżcie garnitury z krótkim rękawkiem. Wstawaj, nie
15: masz taki?
16: Mam!
15: Chcę to zobaczyć.
16: Filip Kliber,
15: Asia Meus
18: i Mateusz Marek.

0: No i taki coś, to my lubimy, to porządnie buja, to jest Train Drive-By w RMF Max.
1: Filip, Asia i Mateusz.
2: A konsolowcy wczoraj w Polsce i na całym świecie rozpoczęli bojkot.
3: Ojej.
2: Tak? Od wczoraj nie logują się w ogóle na konsole. Podobno tak ma być też przez cały tydzień, żeby się sprzeciwić, żeby pokazać, że oni też tutaj są ważni. Gracze chcą cały czas kupować gry na płytach, a właściciele Playki powiedzieli, że już niedługo będą tylko gry cyfrowe.
3: A wiecie co? Ja nie chcę nic mówić, ale ten bojkot to na pewno wymyśliła jakaś mama.
2: W sumie tak, no.
3: Będzie go chciała przedłużyć.
1: Pamiętaj, Poranka w RMF Max.
0: Można powiedzieć, że się nawet tak trochę dali ograć mamie.
3: Jak dzieci.
2: 10 po 8. Robin Schulz i Better Times.

0: Od razu się lepiej jedzie samochodem do pracy. Dawid podsiadło jego na błysk na 19 minut po godzinie 8.
1: Ostatni tydzień wakacji mamy w kalendarzu. Wiem, że to boli, ale to akurat prawda.
0: Właśnie coś mnie zabolało.
1: W łydce prawej. Pytanie dlaczego? Słuchajcie, dużo nowości od 1 września będzie w szkołach. I to jest ważna informacja, bo między innymi zakaz telefonów, ale o tym już wiemy, bo dużo o tym było mówione. Będzie też obowiązkowa edukacja zdrowotna, darmowy rządowy e-dziennik, rodzice się ucieszą, no i zdrowe posiłki w stołówkach obowiązkowo.
2: Ale to czekaj, nie, to fajnie to brzmi, to można się jeszcze zapisać na to?
0: RMF Max. Wiesz co, nie wiem o co chodzi, ale ja na korytarzach szkolnych słyszałem takie, no kujdę no!
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
4: Reklama.
5: Eurola, wszystko cię stać.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
14: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. Przyjdź w niedzielę 30 sierpnia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
15: Zapraszam, dyrektor Tomasz Kosecki.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Idziemy do Żabki po promocję?
18: Przecież byliśmy wczoraj.
17: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
18: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
19: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Kraków, ulica Wadowicka 3B.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Najlepsze hity dla najlepszej ekipy. Black Eyed Peas, I Got a Feeling, 30 minut po 8.
1: Asia i Mateusz.
2: Widzieliście już Facebooka dla grzybiarzy?
3: Co?
2: Naprawdę jest taka strona grzyby.pl i tam się wchodzi i tam można zobaczyć różne miejscówki, gdzie są grzyby, bo tam się podobno grzybiarze oznaczają, się wymieniają takimi informacjami, gdzie warto iść, gdzie można co znaleźć.
3: No ale zaraz, no to po co to? Przecież jeśli grzybiarz poleca ci swoje miejsce, no to pewnie już tam był, nie?
2: Fake.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka. RMF Max.
0: A, to musi być ściema. Ja myślę, że na przykład na Pomorzu oznaczają ci z Krakowa, nie? Nie, idźcie tam, tam są grzyby. O, ile
2: Filip
0: tam
2: tak zrobił, właśnie no. Się wysypał.
0: O,
2: nie wierzcie
0: mu. Kurek zebrałem, no. Tak było.

0: Poranna kawa od razu dużo lepiej smakuje. To Temper City i Self-Aware na 20 minut przed godziną 9. A news dnia, a właściwie news całego weekendu jest taki, że Haaland obciął włosy.
1: Dokładnie. Cały internet tym żyje, na pewno o tym w pracy będziecie dzisiaj gadać. Miał takie piękne, blond włosy, dobrze do ramion, a już nie ma.
0: A wielkie mi smutki, żeś wikingu uczynił w życiu moim, żeś się tak byku obciął, żeś się tak ogolił.
2: No tak, to wcześniej miał taką fryzurę na sezon Mistrzostw Świata, a teraz ma fryzurę na obecny sezon. I to jest fryzura na grzybka.
0: Haaland, Haaland.
3: Reklama. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
6: Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas. Szybkiej płatności.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Cześć, Zosieńko.
11: Cześć, Rysiu, a co ty tak sapiesz?
10: Niespodzianka. W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
11: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
12: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
1: Na ruch i aktywność także po wakacjach zaprasza High Five Gym. Szkoła gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
4: I po reklamie.

0: Na chwilę, bach, koniec sierpnia.
1: Ale są tacy, którzy nie zamierzają nawet na chwilę odpuszczać.
2: No, wykąpać się, zjeść gofra, lody.
3: Pogoda ma być chyba w połowie tygodnia, środa, czwartek, no to na pewno jak się sprawdzi, to pojedziemy jeszcze pożegnać się nad morze. Z kąpielą.
0: Co z tą pogodą? Czy stanie po naszej stronie na końcówkę wakacji?
1: A w weekend nad polskim morzem to mieliśmy wszystkie pory roku. Gdybym mogła coś tej pogodzie, słuchaj, powiedzieć, to bym powiedziała jej, tylko mnie kochaj. Jak Zalia. Już teraz, jeszcze chwilę przed 10:00, za chwilę najnowszy flash i prognoza pogody.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
7: a w praktyce lepiej od razu jechać

0: Jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
3: Dental Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
2: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
3: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
1: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Serio? To już koniec wakacji?
2: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
1: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
2: Będzie?
1: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu? I po reklamie.
4: Na plaży z ekipą.
5: Na formę.
6: Na zdrowie.
7: Na gorąco.
8: Tak brzmi lato. Na maksa.
9: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
10: Wybiła 10:00, to przedpołudnie z RMF Max Kraków, Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash i pogodę. Prawie 50 tysięcy absolwentów szkół średnich dziś i jutro będzie zdawać pisemną maturę poprawkową. To szansa dla tych, którzy w maju nie zaliczyli jednego obowiązkowego przedmiotu. Jakie nastroje? To sprawdzał Michał Dobrołowicz.
11: Jest lekki stres, ale raczej jest dobrze.
12: Jest takie poczucie, że jest lepsze przygotowanie niż w maju?
11: Tak, teraz poświęciłam uwagę tylko na poprawkę, więc myślę, że będzie dobrze.
12: Jaki przedmiot dzisiaj?
11: Matematyka.
12: Jaki był wynik w maju?
11: 24%. Będzie dobrze teraz.
12: Będzie dobrze? Tak mówi intuicja państwa rodziców?
13: Tak, zdecydowanie tak.
10: Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 11 września.
9: Słuchacie RMF Max Kraków.
10: Policja nadal szuka świadków śmiertelnego pobicia 36-latka na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyzna zmarł mimo podjętej reanimacji. Służby opublikowały zdjęcie jednej z poszukiwanych osób.
14: Policja intensywnie pracuje nad sprawą, a wśród podejrzanych mogą być osoby powiązane ze środowiskami kibiców. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Monitoring z miejsca zdarzenia zarejestrował atak kilku mężczyzn na jedną osobę. Pobitego 36-latka, fana Hutnika Kraków, znalazł przypadkowy przechodzień. Śledczy apelują do świadków zdarzenia lub osób posiadających informacje o kontakt z krakowską policją.
10: Tyle Paweł Konieczny. Kraków uruchomił nową odsłonę serwisu Nasze Szkoły, który ma być przewodnikiem po edukacji na każdym etapie życia. W jednym miejscu można teraz znaleźć informacje o miejskich żłobkach, przedszkolach, szkołach i ofercie edukacyjnej dla dorosłych. Serwis zawiera także narzędzia pomagające w wyborze zawodu i planowania kariery. Wszystko to na naszeszkołykraków.pl. Kierowcy jadący autostradą A4 między Katowicami a Krakowem mogą już korzystać z nowej aplikacji O Auto. System automatycznie rozpoznaje tablice rejestracyjne, dzięki czemu przejazd przez bramki odbywa się bez zatrzymywania. Poniedziałkowa aura w Krakowie będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Zdaniem synoptyków czeka nas pogodny poniedziałek z dużą ilością słońca i błękitu. W prognozach nie ma na dziś opadów deszczu, choć nie będzie za ciepło, bo temperatura maksymalnie wzrośnie do 22-23 stopni. Warunki biometeo dzisiaj nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. W nocy zachmurzenie umiarkowane, bez większych opadów i 10 stopni.
9: Sponsorem programu Lato na Maxa jest organizator festiwali w Strefie 57. www.strefa57.com.
15: Repeated już w tle w RMF Max po 10:00.
16: A słuchaj, gdybyśmy tak te wakacje całe jeszcze raz powtórzyli.
15: Od pierwszego dnia te gofry w Malborku.
16: Albo na Mądziaku.
15: Deszcz w Kościerzynie.
16: Dawid Miązek.
15: Karina Nicińska.
16: Spróbujmy to w takim razie powtórzyć, chociaż w lecie na Maxa.
15: Tylko klątwy Faraona z Egiptu nie powtarzajmy.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj i Liwka, projekt Enklawa, słuchacie RMF Max.
1: Który wreszcie w tym tygodniu doczeka się koncertu w Warszawie. Oprócz Liwki, Fukaja, także Soku i Sanach. I na to wydarzenie mamy dla was bilety, więc wpadajcie koniecznie na social media RMF Max i komentujcie, żeby zgarnąć.
0: Sprawdźcie i zgarnijcie wejściówki, a przed nami numer z filmu, przez który w latach 90. wszyscy ludzie myśleli, że amerykańskie szkoły wyglądają po prostu jak pole bitwy z filmu Młodzi Gniewni. Gangsta Paradise.

0: Wait so long, to chyba z myślą o tych wszystkich, którzy czekali na ostatni tydzień wakacji, żeby wreszcie wziąć upragniony urlop w RMF Max.
1: Za chwilę wracamy do waszych głosów, SMS-ów, które przysyłacie w temacie przedłużenia weekendu.
0: A gdybyś tak mógł sobie chociaż urlop przedłużyć, tak o dzień, dwa, może trzy?
1: To co?
0: To co byś zrobił właśnie?
1: Znaczy, no ja mam bardzo dużo planów oczywiście w głowie, ale moje konto podpowiada, że zrobiłbym dokładnie nic prawdopodobnie.
0: Słuchajcie! Kasą się nie przejmujcie. Załatwimy w RMF.
1: Ogarniemy,
0: bo
1: tak.
0: Dzisiaj do zgarnięcia między innymi w naszej zabawie Casa de Palma nawet 15 tysięcy złotych.
1: Jeśli kasa was ogranicza w jakichkolwiek planach na końcówkę wakacji, albo na jesień, albo na zimę, na cokolwiek, to niech już was nie ogranicza. Zdejmijcie ograniczenia, zgarniacie 15 tysięcy złotych i spełniacie marzenia. Tak jest
0: wasz
1: plan.
0: Jedyny plan na najbliższe minuty to, mam nadzieję, wysyłanie hasła Max pod 7327 za 3,69 albo z zgłoszenia na rmfmax.pl, żeby wam ta kasa koło nosa nie przeleciała.
1: No właśnie, bo to potem będzie finał, ktoś się zgarnie pieniądze i ty sobie pomyślisz, no przecież ja mogłem wysłać, mogłem tam być, albo mogłam. No to właśnie zróbmy tak, żebyś tam był, albo była. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
0: 15 tysięcy złotych czeka.
2: Sponsorem programu Lato na Maxa jest organizator festiwali w Strefie 57. www.strefa57.com.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
7: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcji i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Co ty taki zakręcony?
13: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
12: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
13: Co? Tak szybko?
12: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
13: Czekaj!
12: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
13: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
12: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Miss Tea. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
15: Castorama!
16: W teorii okazje na ogród się skończyły.
17: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: W
11: ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
19: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
20: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Tak brzmi lato na maksa.
23: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Słońce czuć, jakie to są super plany na ten tydzień ostatnich wakacji. To Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata w RMF Max.
1: Wracamy do przyjemnych rzeczy, które robiliście w weekend i bardzo chętnie byście to przedłużyli, gdybyście ten weekend mieli o jeden dzień dłuższy. Tutaj na przykład Maciek nam napisał, że w weekend wszedł na Wielką Sowę. Hu-hu. I ma już 9 szczytów zaliczonych z Korony Gór Polskiej. Brawa dla Maćka.
0: Szanuję. I szanuję też jego licznik kroków, które pewnie mu pokazuje te kolejne przewyższenia i ilość spalonych kalorii. Agnieszka z kolei napisała, widzisz, każdy ma jakiś swój mniejszy bądź większy sukces, że weszła do polskiego morza tak do połowy Golan.
1: Wow, nie, no to szacuneczek. A tutaj Sylwia w temacie przyjemnych rzeczy z weekendu to... No trochę nas zaskoczyła.
2: Ja dodatkowo w ten weekend zaopiekowałam się 5 dzieci, mając swoją 2. Dodatkowo wzięłam 5, żeby ich rodzice mogli się pobawić, wyszaleć, pójść na urodzinową imprezę. Ja ogarnęłam, dobra.
0: I naprawdę, Sylwia, chciałabyś to powtórzyć ze wszystkich rzeczy na świecie?
1: Z które można robić weekend. Szanujemy, naprawdę szanujemy. Zaskakujące, ale słuchajcie, więcej takich Sylwii potrzebujemy w świecie i świat będzie piękniejszy. Gadżety RMF Max lecą.
0: A jeżeli wy macie ochotę podzielić się tym, co robiliście w ten weekend fajnego i co moglibyście przecież jeszcze dzisiaj dalej to kontynuować, 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji.
1: A z nami już Tame Impala w tle. No i słuchajcie, trochę wzięło z tym Tame Impala w zaskoczenia, bo już pod koniec sierpnia ogłoszony jako headliner przyszłorocznego openera.
0: No wcześniej, tak coraz wcześniej ogłaszają tych artystów na dużych imprezach.
1: No niedługo to już będzie tak, że jak dostaniesz pieniądze na komunię, to będzie ta kasa, za którą sobie kupisz pierwszy karnet po skończeniu 18.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Cześć, Zosieńko.
3: Cześć, Rysiu, a co ty tak sapiesz?
2: Niespodzianka. W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
3: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
4: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
5: W ten weekend wpadnij na ostatnią edycję Gastro Miasto w Krakowie. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka na żywo, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 28 sierpnia na Bulwarze Czerwieńskiego pod Wawelem. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt. Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
15: Do euro przyjdź.
14: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
18: Poniedziałkowa aura w Krakowie będzie sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Zdaniem synoptyków czeka nas pogodny poniedziałek z dużą ilością słońca i błękitu. W prognozach nie ma na dziś opadów deszczu, choć nie będzie za ciepło, bo temperatura maksymalnie wzrośnie do 22-23 stopni. Warunki biometeo dzisiaj nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr wieje z zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. W nocy zachmurzenie umiarkowane, bez większych opadów i 10 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
19: RMF Max. RMF Max Kraków.

0: Duet to jest Eminem z Rihanną w RMF Max i The Monster. A propos potworów, no to wracają stare koszmary dla niektórych.
1: Bo 50 tysięcy uczniów dzisiaj pisze swój egzamin maturalny.
0: Poprawkowy.
1: Dokładnie.
0: No to jest, o której zaczęli o 9.
1: To mniej więcej są pewnie już gdzieś tak w połowie.
0: A nie, to mi się wydaje, że niektórzy już skończyli.
1: Jak to skończyli? Tak szybko?
0: No wiesz, rozdali karteczki, otworzyli, zobaczyli pytania. Dziękuję, do zobaczenia za rok. Pozdrawiam serdecznie. Max!
1: Zgadnij, z jakiego przedmiotu poprawiają najczęściej?
0: Pewnie kaszubski.

0: Lodownicy różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml, a jogurt mlekowita typ grecki tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: Do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
8: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowi.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: I po reklamie.
16: Na randkę.
17: Na dziko.
18: Na słońce.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
20: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
21: No i mamy 11:00, to przedpołudnie z RMF Max Kraków, Kinga Nega. Zapraszam na najświeższy flash i prognozę pogody. Na Węgry poleciało 3 dodatkowych lekarzy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Mają ustalić, kiedy możliwy będzie transport 3 kolejnych osób rannych w wypadku polskiego autokaru. Na razie polskie służby czekają, aż ich stan się poprawi, by transport był bezpieczny, podkreśla wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
22: Tą sytuację też monitorujemy z lekarzami. Te osoby są albo w bardzo ciężkim stanie, albo w ciężkim stanie, nie nadają się obecnie do transportu.
21: Na dzisiaj zaplanowane jest kolejne posiedzenie z udziałem węgierskich i polskich medyków. Tematem będzie stan zdrowia poszkodowanych w wypadku.
23: Słuchacie RMF Max Kraków.
21: Sprawca tragicznego wypadku na krakowskim Podgórzu najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 26-latek został już doprowadzony do prokuratury. Przypomnijmy, kierowca w sobotę stracił panowanie nad samochodem, zjechał na chodnik i uderzył w parę z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Dorośli zginęli, niemowlę w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Szukacie przestrzeni na wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku? Nic prostszego, to da Wam bushcraft. Od wielu lat można korzystać z terenów nadleśnictwa.
24: Ci, co korzystają, to raczej to robią zgodnie z tym regulaminem. Przypominam, że do 2 nocy i do 9 osób nie trzeba zgłaszać tego do nadleśnictwa. No powyżej tych dwóch nocy spędzonych w lesie, przy większej liczbie chętnych, no wypadałoby tutaj zgłosić, to już chodzi o bezpieczeństwo. bezpieczeństwo osób, które tam przebywają.
21: Mówił Tomasz Druszcz z Nadleśnictwa Ciechanów. I jeszcze jedna wyjazdowa propozycja. Zamek Książ przygotował nowe atrakcje dla zwiedzających. Na trasie dziennego zwiedzania pojawiły się między innymi makieta barokowego książa czy oś życia księżnej Daisy. Mamy zaproszenia dla naszych słuchaczy. Wchodźcie na RMF Max Kraków. Poniedziałek w Krakowie pogodny, choć dość chłodny, na pewno bez upalnych wartości, bo na termometrach dziś zobaczymy maksymalnie 22-23 stopnie. Zachmurzenie jednak przez cały dzień ma być małe, możemy liczyć na słońce i dużo błękitu. Parasol nie będzie potrzebny w prognozach bez opadów deszczu. Biometr dziś nie ma wpływu na nasze samopoczucie, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany, a ciśnienie stabilne. Noc również bez deszczu, na termometrach 10 stopni.
23: Sponsorem Lata na Maxa jest właściciel High Five Gym, szkoły gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
0: Wiesz, czego człowiek tak naprawdę potrzebuje na wakacjach?
11: Ręcznika.
0: Nie.
11: Dobrej pogody.
0: Też, ale nie.
11: No to czego, no?
0: Tego, żeby nikt przez pół godziny o nic nie pytał.
11: A to dosłownie tak jak w pracy.
0: I od tego macie Lato na Maxa, gdziekolwiek jesteście, w pracy czy na wakacjach.
11: I trzy minutki tylko dla was, self-aware. Karina Nicińska.
0: Dawid Miązek.
11: Do 12 jesteśmy.

0: Te niepodrabiane nuty to ajcz oczywiście. Ring my bell, słuchacie RMF Max.
1: To, że 15 tysięcy złotych możecie zgarnąć w RMF Max, to wy już wiecie. Wiecie to od początku wakacji. Ale teraz to je możecie zgarnąć. Dużo bardziej.
0: Tylko trzeba się wysilić. Słuchajcie, mamy dla was zagadkę i rozwiązanie tej zagadki jest o tyle ważne, że normalnie jak wysyłasz SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, no to dostajesz jedną szansę na wygraną. A jeżeli w treści SMS-a wpiszesz rozwiązanie tej zagadki, to będzie tych szans aż 1000. 1000 szans więcej na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
1: Zagadka bardzo prosta. Myślę, że dacie radę.
0: Tylko się skupcie.
1: My trochę podpowiemy. Uwaga. Zielona korona nad piaskiem góruje i przed upałem turystów ratuje.
0: Orzechy kokosowe na niej wysoko wiszą, gdy liście lekko na wietrze kołyszą.
1: Co to może być?
0: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska pisała zagadkę, a wy napiszcie nam odpowiedź w SMS-ie pod numer 7327 wysłaną. Pomnożymy każdy SMS z prawidłową odpowiedzią 1000 razy.
1: To daje wam 1000 razy większą szansę na taką kasiorę w Casa de Palma. 15 tysięcy złotych.
0: Co tam góruje nad tym piaskiem? Piszcie śmiało w SMS-ie 7327.
2: Sponsorem Lata na Maxa jest właściciel High Five Gym, szkoły gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
3: Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
8: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
9: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
10: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
15: Castorama!
16: W teorii okazje na ogród się skończyły.
15: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Idziemy do Żabki po promocję?
18: Przecież byliśmy wczoraj.
17: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
18: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Żabka!
18: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
20: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
19: Do euro przyjdź.
20: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Tak brzmi lato na maksa.
23: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: So Romantic, Kyoto od Kubana i Zali w RMF Max.
1: No słuchajcie, niedługo będziemy mieć sezon na lalki, bo jesienią wchodzą nowe ekranizacje kinowe i serialowe.
0: To znaczy, że jesień już wkrótce, ale teraz garść informacji na pocieszenie dla wszystkich, którzy na przykład obecnie randkują.
1: No bo słuchajcie, Wokulski z lalki i Łęcka, to było trudne randkowanie. Słuchajcie, wydawał tam na nią ciężkie pieniądze i ktoś policzył, ile to by było na dzisiejszą kasę, te tysiące rubli. Słuchajcie, łącznie na prezenty dla Łęckiej i jej rodziny wydał Wokulski 40 milionów dzisiejszych złotych. Tak, i tyle wydał i za rękę nawet nie złapał.
0: Ale ona go trzymała.
1: No tak, na krótkiej smyczce.
0: I jeszcze go zghostowała.
1: No, i how does it feel?
0: How.

0: Niby set, a taka fajna nuta. Happiness is so set. Swedish House Mafia i Licky Liver MF Max.
1: Tak zerkam w te nasze najnowsze prognozy pogody na ten tydzień. Tak sobie myślę, że gdyby pogoda była kolegą, to takim, z którym próbujesz się umówić i ta rozmowa brzmiałaby mniej więcej tak. Słuchaj, no musimy się spotkać, ale to może czwartek.
0: Nie, bo w czwartek mam pilates. To wiesz co, to jakoś inaczej. To może pojutrze byśmy znaleźli...
1: Dzwonimy się.
0: To trzeba jakoś ten, na spokojnie.
1: Max! Najnowsza prognoza pogody.
0: Już dosłownie za chwilkę. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
0: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Prawie jak w radiu.
7: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację o auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację o auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
12: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Serio? To już koniec wakacji?
16: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
17: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper car, zdmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
16: Będzie?
17: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
18: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu? I po reklamie.
19: Tak brzmi lato na maksa.
20: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
1: Poniedziałek w Krakowie pogodny, choć dość chłodny, na pewno bez upalnych wartości, bo na termometrach dziś zobaczymy maksymalnie 22-23 stopnie. Zachmurzenie jednak przez cały dzień ma być małe, możemy liczyć na słońce i dużo błękitu. Parasol nie będzie potrzebny w prognozach bez opadów deszczu. Biometr dziś nie ma wpływu na nasze samopoczucie, wiatr zachodni słaby, chwilami umiarkowany, a ciśnienie stabilne. Noc również bez deszczu, na termometrach 10 stopni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
2: RMF Max.
5: RMF Max Kraków.

0: Zawsze jak słyszę Aziz on w RMF Max, to mam taką ochotę na baczność stanąć przed Edem Sheeranem i zasalutować.
1: Słuchajcie, ja teraz podglądam sobie przez okienko w studiu Irka Jakubka, który właśnie robi taką rozgrzewkę, takie musimy powiedzieć, żeby rolkę kiedyś z tą rozgrzewką nagrał, to będzie takie mocne show.
0: Irek Jakubek, Lato i Wszystko gra już za chwilę po 13 w RMF Max, a my za dzisiaj dziękujemy. Zapraszamy na jutro chwilę po 9 na Lato na Maxa.
1: Karina Nicińska, trzymajcie się, do jutra, pa.
0: Całujemy was tam, gdzie najbardziej lubicie.
1: Tam też.
0: Czyli w kuchni. I Oskar Cems jeszcze chwilę przed 12. RMF Max. Bajo!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 12 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. Przyjdź

0: niedzielę 30 sierpnia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
1: Zapraszam, dyrektor Tomasz Kosecki.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Moomin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
7: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
8: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
9: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
10: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
11: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
12: i Klemens prawy
11: meldują się na breloczkach.
10: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Dokładnie w południe zapraszamy na najświeższy flash i prognozę pogody. Tu RMF Max Kraków, Kinga Nega, cały czas z wami. Dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Rosyjskie ataki na ten kraj trwają już 4,5 roku. Jak ocenia analityk Jakub Ber, Ukraina bez Polski nie jest w stanie prowadzić długotrwałej wojny obronnej.
2: Ukraina potrzebuje Polski bezwzględnie. Tutaj wystarczy się ograniczyć tylko do geografii. Wystarczy rzucić okiem na mapę, spojrzeć na połączenia kolejowe i łatwo się zorientować, że bez Polski Ukraina nie jest w stanie prowadzić długotrwałej wojny obronnej.
1: Jak dodaje jednak ekspert, w ciągu 4,5 roku wojny udało się znacząco osłabić potencjał Rosji.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Koniec komunikacyjnego chaosu w centrum Krakowa. Udało się naprawić uszkodzoną sieć trakcyjną przy Dworcu Głównym. Jak dowiedział się nasz reporter, ruch został przywrócony. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zaprasza 30 sierpnia na Święto Lotnictwa Polskiego. Wydarzenie upamiętni setną rocznicę historycznego przelotu Bolesława Orlińskiego i Leonarda Kubiaka na trasie Warszawa-Tokio-Warszawa. W programie między innymi przeloty samolotów, wystawy, pokazy rekonstrukcyjne czy spotkania z autorami książek. Dla naszych słuchaczy mamy zaproszenia na RMF Max, lokalizacja Kraków. Nadmiar ubrań na wszelki wypadek czy książki, których później nie czytamy. To tylko przykładowe rzeczy z długiej listy przedmiotów, które najczęściej podróżują na dnie walizki i wracają z wakacji nienaruszone. Jakie zbędne rzeczy trafiają do waszej torby?
3: Zdarza się, że wezmę dwie, trzy książki, a przeczytam ćwierć. Tydzień zleci, koniec. No i inne rzeczy są. Za dzieciami trzeba biegać, a nie książki czytać.
4: Co pakujesz do torby, a czego później nie używasz?
5: Przeważnie za dużo par butów. I tak się chodzi w jednych. Albo w ogóle na bosaka, jak są ciepłe kraje. Torba napchana, a potem nie wiadomo po co.
1: A wszystkie opinie zebrał nasz reporter Amadeusz Biurkowski. Teraz prognoza pogody. Pogodne i słoneczne popołudnie w Krakowie. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe. W prognozach na dziś nie ma opadów deszczu. Można śmiało planować długie spacery czy rowerowe przejażdżki. Nadal bez upałów. Dziś temperatura maksymalnie zatrzyma się w okolicach 22-23 kreski. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr wieje z zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. W nocy na termometrach od 10 do 12 stopni bez opadów deszczu.
6: I pyk, i cyk, i myk, i już jest poniedziałek po południu. Dzień dobry, tu RMF Max. Największe zaskoczenie tego tygodnia, od razu bardzo proszę. Ojej, ojej, ojej, tak właśnie śpiewająca Shakira w temacie ostatniego tygodnia wakacji.

0: słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Czy wy już wiecie, że w tym tygodniu robimy absolutnie wszystko, by rozstać się z nagrodą główną w zabawie Casa de Palma? No bo właśnie teraz mnożymy wasze szanse na wygranie 15 tysięcy złotych. Wysyłajcie max na 7327, bo każde takie zgłoszenie max to 570 dodatkowych szans na grę o 15 tysięcy złotych. Teraz wysyłaj max na 7327.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. Przyjdź w niedzielę 30 sierpnia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
2: Zapraszam, dyrektor Tomasz Kosecki.
3: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
4: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
11: I po reklamie.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
13: Jak wypad nad wodę.
14: Jak ognisko na działce.
15: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Czuliście dzisiaj, prawda? Chłodne poranki, a wczoraj jeszcze zimne wieczory. Dzisiaj też będzie zimny wieczór i proszę się do niego absolutnie nie przyzwyczajać. Proszę mieć na niego sposób. Gorące rytmy prosto z głośnika ustawionego na RMF Max. Michiko, Michiko. Duża zmiana od dzisiaj w internecie. Do 5 lat więzienia za pato streaming w internecie. To ja bardzo chciałbym podziękować tym, którzy tak zagłosowali, tak podnieśli łapkę w górę, że będą mieli w Sejmie subik z dzwonkiem.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Dzień wyjątkowy dzisiaj nastał, bo dzisiaj Paulo Coelho świętuje swoje urodziny i my też w RMF Max świętujemy te urodziny na maksa.
3: I niech cała Polska teraz usłyszy to, co jest najmądrzejsze.
4: Mam za dużo miesiąca na koniec pieniędzy. Paulo Coelho.
2: Ja też.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Cześć, Zosieńko.
8: Cześć, Rysiu, a co ty tak sapiesz?
7: Niespodzianka! W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
8: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Serio? To już koniec wakacji?
2: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
4: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper car, zdmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
2: Będzie?
4: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
5: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu? I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
7: Pogodne i słoneczne popołudnie w Krakowie. Do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe. W prognozach na dziś nie ma opadów deszczu. Można śmiało planować długie spacery czy rowerowe przejażdżki. Nadal bez upałów. Dziś temperatura maksymalnie zatrzyma się w okolicach 22-23 kreski. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Ciśnienie w normie, wiatr wieje z zachodu, jest słaby, chwilami umiarkowany. W nocy na termometrach od 10 do 12 stopni bez opadów deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlenicy.
8: RMF Max.
9: RMF Max Kraków.

mógłby nas wzruszać we wszystkich językach świata, nasz Wiktor Didua. Jakby to robił po francusku, to wtedy byłby to Wiktor Didua. Prawda, że fajnie brzmi? Wiktor Didua w RMF Max. Bonjour dla wszystkich, fajne lato na Maxa nam się trafiło. Z sensacyjnym odkryciem naukowców udowodnili, że kleszcze nie lubią zapachu jodu. Bardzo ważna wiadomość dla tych, którzy kleszczy się trochę boją, a jednak do lasu uwielbiają się przespacerować. Wybierajcie te bardziej iglaste.

0: Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.
1: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Miss Tea. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
2: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
7: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch.
8: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Na zegarach godzina 15 w RMF Max Kraków. Czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nega. Zaczynamy. Polacy coraz częściej odkładają urlop na wrzesień lub październik, zauważają eksperci branży turystycznej. Wtedy pogoda nadal sprzyja wypoczynkowi, a ceny są niższe.
2: Osoby, które podróżują z młodszymi dziećmi albo te, które podróżują bez dzieci, właśnie przekładają wakacje z tego ścisłego sezonu na wrzesień, październik, ponieważ w tych kierunkach śródziemnomorskich czy bałkańskich pogoda nadal dopisuje. Morze jest ciepłe, baseny są ciepłe.
1: Mówiła Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl. Jak dodała, poza ścisłym sezonem ceny są niższe o 20%.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Jest tymczasowy areszt dla Huberta B., który w sobotę wjechał autem na chodniki i spowodował śmierć dwóch osób. Mężczyzna dzisiaj usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. W czwartek ruszy remont ulicy Starowiślnej. Prace zakończą się jesienią przyszłego roku. Kiedy nie przejedziemy Starowiślną, to wie nasz reporter.
3: Dopiero w marcu 2027. To wtedy rozpocznie się wymiana asfaltu, torowiska i tego, co pod nimi. Na razie w czwartek prace wystartują od wymiany chodników i sieci podziemnych, co będzie generować utrudnienia, ale Starowiślną przejedziemy. Tyle, że z miejscowymi zawężeniami. W pierwszym etapie remontowany będzie chodnik po stronie numerów nieparzystych, czyli od Ditla do Miodowej. Pamiętajcie, że na tym fragmencie Starowiślnej obowiązywać będzie też zakaz zatrzymywania.
1: Tyle Przemysław Błaszczyk. Wypoczynek w lesie? Można śmiało skorzystać z terenów nadleśnictw. Jak przygotować się do takiego nocowania?
4: Trzeba mieć oczywiście sprzęt jakiś turystyczny, jakąś kurtkę, ubranie o jaskrawych barwach, żeby nas było widać. Jakiś hamak, jakąś płachtę taką do bushcraftową. Oczywiście źródło światła.
1: Podpowiadał Tomasz Druszczy z Nadleśnictwa Ciechanów. Teraz sport i Paulina Michta.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Ponad 38 tysięcy kibiców dopingowało lekkoatletów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim. Polacy nie zawiedli. Pia Skrzyżowska trzecia w biegu na 100 metrów przez płotki, Natalia Bukowiecka czwarta w biegu na 400 metrów, a Ewa Swoboda piąta na 100 metrów. Paweł Fajdek szósty w rzucie młotem. Najważniejszym wydarzeniem był jednak rekord kraju na 1500 metrów Klaudii Kazimierskiej.
6: Jeszcze tam troszeczkę jest rezerw, gdyby ten bieg może trochę inaczej się potoczył, żeby ktoś biegł przede mną od razu, a nie ja ciągnęłabym grupę.
5: Podkreślała zawodniczka. Czas na piłkarską ekstraklasę. GKS Katowice pokonał Wisłę Płock 5-0, Radomiak bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin, a w meczu Wisły Kraków z Pogonią Szczecin 2-2. W Premier League także sporo bramek. Brighton pokonał Aston Villa 4-0, Manchester City 2-1 z Bournemouth, a Newcastle zremisowało z Liverpoolem 2-2. Coco Gauff pokonała Jessica Pegule w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Iga Świątek odpadła w półfinale. Za to Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP Challenger 125 w Cancun. Na koniec Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polki przed chwilą rozpoczęły mecz z Łotyszkami. Jutro o 18:00 starcie ze Słowenią.
0: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Popołudniowa aura sprzyja, do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe. Na termometrach dziś maksymalnie do 22-23 stopni. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje z zachodu. W nocy również zachmurzenie umiarkowane, bez większych opadów. Temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski. A jutro ma być już pochmurno, deszczowo i chłodno. Temperatura będzie się wahać od 18 do 21 stopni.
0: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
7: Hity na maksa. Podobno na Bałtyku są tak wielkie fale, że są czerwone flagi.
8: Tak?
7: No, a nasze fale radiowe są całkowicie nieszkodliwe.
8: Nie, całkowicie nie. Bardzo przyjemne są, żeby na nie teraz wsiąść i z nami popłynąć w resztę popołudnia. Cześć po 15, kanon nadawczy o tak wyjątkowej porze.
7: Michał Siwek.
8: Justyna Borycka. Jeszcze się nie słyszeliśmy o tej godzinie, ale fajnie tak świat wygląda, nie? O 15.
7: Pierwszy raz widzę. Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it. Przed wami.

0: Kygo brzmi tak, że wiadomo, że wakacje jeszcze trwają. Take Me Back w RMF Max na 17 minut po trzeciej. I to nie jest typowa pora, o której zadajemy to pytanie, ale zaskoczmy was. Zajrzyjmy w wasze głowy właśnie teraz.
1: Czy powiesz to?
0: Powiem to. Stop.
1: Stop, o czym teraz myślisz? I proszę bardzo szybciutko ładować szczere odpowiedzi na Messenger RMF Max. I dla tych, którzy opowiedzą swoje myśli w sposób najbardziej ciekawy, kreatywny, mamy do zaoferowania 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.
0: Tak, i jeszcze w te wakacje prawdopodobnie dacie radę je wykorzystać, więc jest o co grać. Dajcie znać, o czym teraz myślicie na Messengerze RMF Max.
1: Tylko szczerze. Max.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Misty. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Twoja trasa ma rytm. Twoja ulubiona muzyka. Twoje myśli. Po co to psuć? Pobierz aplikację O Auto i nie stój w kolejkach na bramkach autostradowych. To bardzo proste. Zarejestruj się w O Auto i po prostu jedź. Szlaban podnosi się sam. Bez kolejek, bez ekstra opłat. Tylko ty i twoja droga. O Auto. Wjedź na pas. Szybkiej płatności.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Studia w Krakowie? Mieszkanie też trzeba ogarnąć. Sprawdź specjalne oferty dla studentów od Archicom. Zapraszamy do salonu sprzedaży Lubicz 23A, Kraków. Lub zadzwoń 12 666 00 32.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i po reklamie.
1: Jak ognisko.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Pół do czwartej, a my znów czujemy się jak jakieś wróżki i medium, bo wiemy, o czym myślicie. I bardzo nas dzisiaj zainteresowała myśl Artura. Artur, o czym myślałeś, jak mówiliśmy stop?
2: Mam mówić krótko czy długo? Chodzi o to, że...
3: Jak do medium, średnio.
2: Myślałem sobie o zlewie, jakkolwiek to brzmi. Generalnie mój tata jest hydraulikiem, a ja i tak mam dwie lewe ręce do takich rzeczy. No ale mimo wszystko zastanawiam się, czemu, skoro mamy z lewo zmywaki, to nie mamy z prawo zmywaków.
3: To jest bardzo ciekawe. Ja zacząłem nad tym myśleć i po prostu nic nie wymyśliłem.
1: Ja też nic nie wymyśliłam, ale przyszło mi do głowy tylko te angielskie takie dwa kurki, co mają do ciepłej i do zimnej wody i to nie jest nic dobrego. Więc jakbyśmy mieli z lewo zmywaki i z prawo zmywaki, to może też by to było niewygodne.
2: Ja jeszcze mam jedno pytanie.
1: Tak?
2: Czy wiecie, jak takie z lewo zmywaki montuje się? Pewnie wiecie. Natomiast jak taki z prawo zmywak zamontować?
3: Ja nie wiem, ale ja myślę, że to też może zależeć od tego, na kogo się akurat głosowało w ostatnich wyborach, wiesz? Artur, zostawmy to, bo to idzie w złą stronę. Za ten z prawo zmywak, który będzie mi teraz do końca życia siedział w głowie, dajemy ci 4 wejściówki do Energylandii.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję.
1: I mamy nadzieję, że z prawej czy z lewej strony, gdziekolwiek na tym Hyperionie czy zawsze będziesz siedział, to będzie super zabawa, więc no jazda, będzie ekstra.
2: Naprawdę, dzięki.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.

0: Ale to jest piękny poniedziałek. Piękny poniedziałek dla mnie, bo będę robił pierwszy raz w życiu coś niezwykłego. To znaczy w zabawie Casa de Palma. Pierwszy raz tutaj będziemy mieli okazję wręczać wam nagrody. No a dla was może być piękne, bo coś sobie wygracie.
1: Tak jest. I naprawdę jakby jesteśmy mega podekscytowani tym, tak zupełnie szczerze. Więc słuchajcie, to jest moment, żeby zgłosić się jeszcze do zabawy. Śleż teraz hasło Max na numer 7327 za 369, bo rundę bonusową odpalamy. Pierwszą w naszej karierze. 550 razy mnożymy twoje zgłoszenia, ale tylko przez 10 minut.
0: Max 550. Boże, to jest dużo, to ja sobie w głowie pomnożę zaraz. Mm-hmm. A wypiszcie 7327 hasło Max za 369.
2: Reklama.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
5: W ten weekend wpadnij na ostatnią edycję Gastro Miasto w Krakowie. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka na żywo, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 28 sierpnia na Bulwarze Czerwińskiego pod Wawelem. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
9: Jedziecie na Fire Festival? Dochodzą nas słuchy, że 28 sierpnia pojawi się tam uroczy emeryt Jakub Tolsdorf. Będzie rozdawał swoje lody Bubble Tea od Misty. Musicie być tam z nami. To ostatnia okazja.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
17: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
18: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
17: Lesmes, less stress.
19: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
20: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
19: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
21: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
22: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
23: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
24: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Popołudniowa aura sprzyja, do wieczora utrzyma się zachmurzenie małe. Na termometrach dziś maksymalnie do 22-23 stopni. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, wieje z zachodu. W nocy również zachmurzenie umiarkowane, bez większych opadów. Temperatura zatrzyma się w okolicach 10 kreski. A jutro ma być już pochmurno, deszczowo i chłodno. Temperatura będzie się wahać od 18 do 21 stopni.
2: Thank you.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

0: Zwykłe Bonafide i Daria Zawiałow to Bubble Tea w RMF Max. To jest kanał nadawczy, a internet żyje dzisiaj jedną bardzo istotną rzeczą. Erling Haaland ściął włosy.
1: No tak.
0: Internet oszalał. Wygląda moim zdaniem trochę jak Mareczek Zemiak Miłość. Gdzieś ta grzywka tak się rozkłada, jakiś przedziałek na środku, wiesz. Ale krótko, krótko jest.
1: Co? No? Nie, to ty masz, Bory, nas przestarzałe informacje w ogóle.
0: Co ty
1: On
0: bierzesz?
1: Się na baskata normalnie ściął, prawie łyso.
0: Naprawdę?
1: Ty widziałaś ten pośredni stan, ja wiem, o którym ty zdjęciu mówisz, ale to on się jeszcze ściął krócej.
0: Naprawdę?
1: Tak!
0: Jej, to jeszcze muszę zrobić research.
1: No chyba, że to nie on, bo bez długich włosów nie ma pewności, że to Haaland.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Dzień wyjątkowy dzisiaj nastał, bo dzisiaj Paulo Coelho świętuje swoje urodziny i my też w RMF Max świętujemy te urodziny na maksa.
3: I niech cała Polska teraz usłyszy to, co jest najmądrzejsze.
4: Mam za dużo miesiąca na koniec pieniędzy. Paulo Coelho.
2: Ja też.
3: Piękne. Chyba mamy ten...

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
6: Cześć, Zosieńko.
7: Cześć, Rysiu, a co ty tak sapiesz?
6: Niespodzianka! W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
7: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
8: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
9: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Gotowa na powrót do szkoły?
11: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
10: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
12: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii możesz nadal myśleć

0: Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcz.

0: Zdrowid.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Monster pół litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: I po reklamie.
5: Na siebie.
6: Na chillowanko.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
9: To popołudnie z RMF Max. Jest godzina 16. Kinga Nega. Zapraszam na Flash. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na ekspresowej S8 w Warszawie. Samochód osobowy uderzył w bariery na zjeździe z ulicy Słowackiego. Na miejscu trwa akcja służb. Podatki od nadzwyczajnych zysków firm naftowych to pomysł 6 unijnych państw, w tym Polski, na zmniejszenie cen energii. Co dokładnie proponują ministrowie finansów Austrii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Polski i Hiszpanii?
10: Kraje te chcą, żeby koncerny, które zarabiają gigantyczne sumy w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie, dołożyły się do złagodzenia skutków drogiej energii, które odczuwają zwykli obywatele. Teraz ministrowie chcą sprawdzić, czy rafinerie nie zawyżają swoich marż i domagają się jak najszybszych wyników europejskiego dochodzenia w tej sprawie.
9: Wyjaśniła Katarzyna Szomańska-Borginią. Zakaz patostreamingu już obowiązuje. Jak wiecie, rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających między innymi przemoc wobec zwierząt czy poniżające traktowanie innej osoby jest karalne.
11: De facto obowiązujące od dziś przepisy zakazują patostreamingu. Ta nazwa wzięła się z połączenia dwóch słów: patologia oraz stream, czyli przekaz na żywo w internecie. I tak, za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających przemoc wobec zwierząt albo poniżających traktowanie innej osoby grożą 3 lata więzienia. Jeśli w materiałach takich będą umieszczane osoby poniżej 18 roku życia, kara wzrośnie do 5 lat.
9: Wyjaśniał Michał Radkowski. Niektórzy przygotowują się już do powrotu do szkoły, inni chcą wycisnąć się z wakacji ile się da. Jakie macie plany na te ostatnie dni wolnego?
12: No, wykąpać się, gdzieś gofra, lody.
13: Pewnie będziemy siedzieć w domu.
14: Trzeba wykorzystać ten ostatni czas.
15: A do której klasy idziecie teraz?
16: Do 7.
17: Ja do 5.
18: Zależy, jak rozbijemy skarbonkę, ile tam będzie w środku. Jak będzie na tyle, żeby można jeszcze gdzieś pojechać w Polskę, no to na pewno pojedziemy.
9: Usłyszała od mieszkańców Szczecina Anna Pałamar.
8: Sprawdź.
6: Sprawdź.
8: Pogoda w RMF Max.
9: Warto wykorzystać dzisiejszą aurę. W Krakowie słonecznie, pogodnie, choć nie za ciepło, bo temperatura maksymalnie zatrzyma się w okolicach 22-23 kreski. No ale co ważne, w prognozach bez opadów deszczu warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro już zdecydowanie na niebie więcej chmur. Trzeba też liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach od 18 tylko do 20-21 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. W nocy 10 stopni.
8: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
19: Minutki już prawie po 16. Ja dzisiaj zobaczyłam, że w kalendarzu jest dzień Windowsa. Zainteresowało mnie to i pomyślałam sobie, jak komputer potrafi robić, kiedy akurat ci się spieszy.
20: No jak to jak? Na złość.
19: Na złość, dokładnie. I właśnie o to, jak robi wasz komputer, kiedy wam się spieszy, pytamy na Messengerze RMF Max. Dajcie znać w głosówkach.
20: Dajcie znać głosóweczkami na Messenger RMF Max. A my w tym czasie zaserwujemy kilka porządnych bangerów, na przykład ten Whatever Turns You On to Axwell i Bon w
19: RMF
20: Max.
19: A tutaj Siwek i Borycka, jesteśmy z wami w kanale nadawczym, no i w kontakcie na Messengerze RMF Max.

0: Temper City i Self-Aware w RMF Max. 12 po czwartej, kto już się zbiera powoli do wyjścia z pracy, to pamiętajcie, żeby bezpiecznie wyłączyć komputer, chociaż ten akurat lubi płatać psikusy. Jak robi wasz komputer? Akurat wtedy, mój kiedy się spieszycie.
1: Zawsze każę zrobić aktualizację i nie wyłączać komputera. I to najczęściej, jak wychodzę z pracy i się spieszę.
2: Tylko, znaczy, fajnie, dziękujemy za to zgłoszenie. Chciałem powiedzieć, że jak jest masło maślane, tak się nie mówi, tak? Jakby to jest... pleonazm?
0: Co?
2: Pleonazm, wow, okay. Że jak coś jest jakieś, a ty i tak mówisz, że to takie jest. Czyli nie mówisz, że się spieszysz, jak wychodzisz z pracy, bo to jest jakby oczywiste.
0: No tak, w sumie
2: racja. To jest masło maślane, tak?
0: Aha, to się zgadza, no. Co jeszcze mamy?
2: Co jeszcze?
1: Mój komputer zawsze każe zrobić aktualizację i nie wyłączać komputera. I
2: to no to już słyszeliśmy.
0: Co jeszcze? To pierwsze.
3: Battery low.
0: Tak, ja to znam. Mój też tak zawsze robi, akurat wtedy, kiedy się spieszę. Jak macie jeszcze jakieś propozycje, jak robi wasz komputer w takiej sytuacji, to dajcie znać, zbieramy głosówki na Messengerze RMF Max.
2: Tak, dajcie znać, co on stara się wam powiedzieć. Ja się staram.

0: Ring My Bell, to jest dwaj po tej porze. 18 minut po czwartej w RMF Max, tutaj kanał nadawczy i dzisiaj pytanie do was, jak robi wasz komputer, kiedy akurat się spieszycie, na przykład teraz przed wyjściem z pracy.
1: Ja jak się spieszę i chcę wyjść z pracy, to mój komputer zawsze robi tak. Ding, ding. Ktoś do ciebie dzwoni na Teamsach. Ding, ding. Bardzo ważny. Ding, ding. Ktoś do ciebie dzwoni na Teamsach. Ding, ding. Ważne.
2: Justyna?
0: Aha.
2: Myślisz, że ktoś do Kamili dzwoni na Teamsach?
0: Być może. I jest to ważne.
2: Niemożliwe.
3: RMF Max. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj.
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
12: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
11: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Gotowi na motoryzacyjne emocje? 5 i 6 września, Expo Kraków. Tuning Show. Najważniejsze wydarzenie motoryzacyjne w Krakowie. Na stoisku Mazda Gazokuluzar Kraków Wieliczka czeka na was prawdziwa legenda. Mazda MX-5. I uwaga, ta ikona przejdzie totalną metamorfozę. Będzie moc, będzie styl, będą emocje. Ale to nie wszystko. Przyjedźcie i przekonajcie się sami. Mazda Gazokuluzar Kraków Wieliczka. Widzimy się 5 i 6 września w Expo Kraków.
15: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
17: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch.

0: Plany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Studia w Krakowie? Mieszkanie też trzeba ogarnąć. Sprawdź specjalne oferty dla studentów od Archicom. Zapraszamy do salonu sprzedaży Lubicz 23A, Kraków. Lub zadzwoń 12 666 0032.
2: I po reklamie.

0: Dostawca De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nadszedł czas na zabawę Casa de Palma.
2: No lato trwa, a my po raz pierwszy dzisiaj mamy taką fajną zabawę i przyjemność, że do kogoś z was będziemy dzwonić i mamy nadzieję, że dobra palma się dzisiaj wylosuje, nie trudna.
1: Życzymy wam dobrej palmy dzisiaj.
2: Tak jest, poniedziałek na to zasługuje, jak najbardziej. To co, dzwonimy, nie? Mamy numer.
1: Dzwonimy, oczywiście, że tak. Czekaj, ja już wykręcam numer.
2: Czekamy na sygnały.
1: Pierwszy sygnał. Przypominam, że tylko 6 sygnałów czekamy. Jeżeli w tym czasie słuchacz nie odbierze...
2: Halo, halo!
1: Dzień dobry! Z kim mamy przyjemność? Tu RMF Max?
3: No, Andrzej.
2: No, Andrzej, cześć! No, Andrzej, tutaj Justyna i Michał. Ty się chyba nie spodziewałeś tego telefonu.
3: No, prawdziwa niespodzianka.
1: Ale Andrzej, czy my cię obudziliśmy? Powiedz szczerze.
3: Tak, ja odpoczywam. Wypoczywam po ciężkim dniu pracy dzisiaj.
2: No, to, słuchaj, pod palmą się jeszcze lepiej odpoczywa.
1: To
2: więc...
1: prawda, bo jest cień to raz, no, dwa, że zazwyczaj coś zimnego do picia. A jeszcze jedna sprawa, Andrzej, jaka robota to była? Poza tym, że ciężka.
3: Moja?
1: No.
3: No, mam nową dziewczynę.
2: Wow, okej.
1: Okay. Gratulujemy w takim razie. Dobra, słuchaj, no to by było możliwe, że za chwilę będziesz miał co i wręczyć na prezent, jakiś taki bez okazji, bo to oczywiście ważne, żeby prezenty dawać. Andrzej, słuchaj, w naszej zabawie 26 palm, w każdej jakiś prezent, jakaś nagroda. Ty będziesz musiał wybrać jedną z palm, z niej zerwiemy kokosa i w tym kokosie...
3: Dziewiątka, palma numer 9.
2: Już? Miałeś to ustalone, tak?
1: Już wcześniej...
3: Ja zawsze biorę 9.
2: Zawsze bierze 9. Dobrze, no to w takim razie trzęsiemy palmą numer 9, bo słyszę zdecydowanie w głosie Andrzeja.
1: Dobra.
2: No i leci.
1: Dobra, Boryna. Co mamy pod 9 w takim razie?
2: Andrzej, w kokosie numer 9 jest coś, co myślę, że może sprawić, że ten wieczór z nową dziewczyną będzie bardzo przyjemny. Maszynka do popcornu, słuchaj.
3: Prawdziwa palma. Dobra, dziękuję bardzo, też dobrze.
2: No pewnie, że tak, słuchaj, Andrzej. Także narobicie popcornu, jakiś film i myślę, że poniedziałek udany.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Gratulujemy, Andrzej.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Kartofel. To jest słowo, do którego za chwilę Justyna Borecka zarymuje, próbując zapowiedzieć prognozę pogody.
1: Czy to dlatego, że miałeś dzisiaj ziemniaki na obiad?
0: Tak. Nie. Nie wiem. Tak mi przyszło do głowy.
1: Okej.
2: Lato na maksa.
0: Masz 2 minuty.

0: Rymowanie nie jest trudne, na przykład fire, fire, taki bajer. Jak widać, bardzo prosta sprawa. Dlatego Borycka rymuje do słowa kartofel, zapowiadając prognozę pogody. Zapraszam serdecznie.
1: Czy to na nogach klapek, czy też pantofel? Już koniec sierpnia. Za chwilę kopany będzie kartofel. Sprawdziłam, naprawdę, wykopki są pod koniec sierpnia.
0: No i prognoza pogody, o tym zapomniałaś, ale trudno.
1: Na pogoda sierpień, wiesz.
0: Zostaw.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów, kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Dość dźwigania zgrzewek i kupowania wody w jednorazowym plastiku. Duffy, polski producent butelek i dzbanków filtrujących, to alternatywa dla systemu kaucyjnego. Wygodnie i oszczędnie. Wybierz Duffy. Wspieraj polską produkcję. Więcej na duffy.pl.
8: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. Przyjdź w niedzielę 30 sierpnia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
9: Zapraszam, dyrektor Tomasz Kosecki.
10: Studia w Krakowie? Mieszkanie też trzeba ogarnąć. Sprawdź specjalne oferty dla studentów od Archicom. Zapraszamy do salonu sprzedaży Lubicz 23A, Kraków. Lub zadzwoń 12 666 00 32.
11: Serio? To już koniec wakacji?
12: Serio, serio. Ale najpierw 3 dni mega zabawy w Galerii Krakowskiej.
13: Od 28 do 30 sierpnia dla każdego coś fajnego. Bumper cars, dmuchańce, gry podwórkowe, bańki mydlane z dymem, konkursy z nagrodami, strefa animacji dla maluchów i strefa chill dla wszystkich. Nawet smog wawelski będzie.
12: Będzie?
13: Będzie nam zazdrościł. Zapraszamy.
14: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer,
2: zawsze na maksa, lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Warto wykorzystać dzisiejszą aurę. W Krakowie słonecznie, pogodnie, choć nie za ciepło, bo temperatura maksymalnie zatrzyma się w okolicach 22-23 kreski. No ale co ważne, w prognozach bez opadów deszczu warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro już zdecydowanie na niebie więcej chmur. Trzeba też liczyć się z przelotnymi opadami deszczu na termometrach od 18 tylko do 20-21 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. W nocy 10 stopni.

0: Fiu, fiu, fiu. I teraz nie wyrzucicie tego z głowy do końca dnia i nie będę nawet za to przepraszał. Jest za 10:05, tu RMF Max. I wiem, że wakacje powolutku się kończą, ale jeszcze przyszły do nas nowe newsy, nowe doniesienia od ekspertki, pani psychiatry tym razem. Mhm. Jak się nie stresować na wakacjach?
1: No i jak?
0: No, kluczem podobno jest nie nastawiać się na to, że to będą idealne wakacje i tym samym też jakby zdjąć z siebie presję.
1: Przepraszam, ja się teraz śmieję, bo to mi bardzo przypomina to, co zawsze powtarzała moja mama, że wiesz, no zawsze tam, na pewno nie będzie miejsca na plaży, szybko, 3 godziny wcześniej trzeba wyjść, bo na pewno się spóźnimy na ten pociąg albo na samolot. Czyli to jej chodziło o to, żebyśmy się nie stresowali po prostu.
0: Tak, ona po prostu czytała ten artykuł 20 lat temu już, o to jej chodziło właśnie, no.
1: Dzięki, mamo.
0: Podziękuj mamie ładnie. Mamo Boryny, kochamy cię.

0: rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
4: Zapraszam, Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
10: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
11: Świętuj z nami setną rocznicę legendarnego przelotu Warszawa-Tokio-Warszawa. Przyjdź w niedzielę 30 sierpnia do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
12: Zapraszam, dyrektor Tomasz Kostek.

0: Cześć, Zosieńko.
1: Cześć, Rysiu, a co ty tak sapiesz?
0: Niespodzianka! W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
1: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: To popołudnie z RMF Max, na zegarach godzina 17, to czas na Flash Kinga Nega. Zaczynamy. Na początek Kraków. Na 3 miesiące do aresztu trafił mężczyzna, który w sobotę śmiertelnie potrącił tu 2 osoby. Przypomnijmy, Hubert B. stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik, którym spacerowała para z 8-miesięcznym dzieckiem. Jak swoją decyzję argumentował sąd?
2: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej kary w rozumieniu kodeksu postępowania karnego, co jest związane z okolicznościami czynu.
1: Mówił Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Mężczyzna dziś został przesłuchany, nie przyznał się do winy. Wysokie fale i silne prądy wsteczne to najczęstsze powody zakazu wchodzenia do wody. Ten obowiązuje w wielu nadmorskich kąpieliskach.
3: Czerwone flagi są m.in. we Władysławowie, Chałupach, Karwi i Ostrowie. Tam ratownicy wskazują przede wszystkim na wysoką falę. W Lubiatowie te mają około 70 cm. Trudne warunki są również na gdańskich kąpieliskach, Świbnie, Orlu i Sobieszewie. Tam poza wysokimi falami ratownicy dostrzegli też silne prądy wsteczne.
1: Informował Stanisław Pawłowski. Natomiast w Warmińsko-Mazurskim odwołane zostały zakazy kąpieli. Na kąpieliskach nad jeziorkiem w Pasłęku i nad jeziorem Drwęckim w Ostródzie. W ostatnich dniach nie można tu było wchodzić do wody z powodu sinic. W tym tygodniu do aptek trafią nowe szczepionki przeciw grypie. Bezpłatnie skorzystają z nich dzieci, seniorzy po 65 roku życia i kobiety w ciąży. Pozostali pacjenci zapłacą połowę ceny. Maksymalne ceny paliw od jutra będą wyższe o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57 zł. 98 ma kosztować 7,40 zł, a litr oleju napędowego 7,61 zł. 30 sierpnia zacznie obowiązywać jesienna korekta rozkładu jazdy PKP Intercity. Przewoźnik uruchomi między innymi nowe połączenia z Poznania do Gorzowa Wielkopolskiego.
4: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: Do końca dnia w Krakowie zachmurzenie małe, tylko chwilami umiarkowane. W prognozach bez opadów deszczu. Temperatura nieco powyżej 20 stopni. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni przeważnie słaby, a ciśnienie stabilne. W nocy zachmurzenie umiarkowane, bez większych opadów deszczu, na termometrach około 10 stopni. A jutro niestety przewaga chmur, zachmurzenie umiarkowane i duże. Trzeba liczyć się z opadami deszczu. Będzie też chłodno.
0: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
5: Hity na maksa. 4 minuty po 5, a ja mam taką myśl, że 17 to jest piątek wśród godzin.
6: Brak mi słów, Justyna. I to nie w tym dobrym sensie, chyba, obawiam się. DJ Gojay, Michiko w RMF Max. Powiedzmy to coś jak najszybciej, jak najgłupszego, żeby szybko zapomnieć o tym, co powiedziała Justyna.
5: Siwek i Borycka, szybko, tu szybko, kanał szybko. Nadawczy.

0: I'm a fireball.
1: Nie mogę, za każdym razem się uśmiecham, jak słyszę. Fireball.
2: Tak jest. Pitbull w RMF Max, 9 minut po 5 i jeszcze dzisiaj mała niespodzianka dla was. Erste Letnie Brzmienia we Wrocławiu będą w ten weekend i proszę bardzo, bilety są w kanale nadawczym. Oczywiście, że tak. Dzisiaj pytanie jest bardzo proste. Co jest dobre, jak jest letnie?
1: Poza brzmieniem.
2: No tak, bo to już wiemy. Letnie brzmienia. Jakby nie były fajne i dobre, to byśmy nie rozdawali biletów, tak?
1: Ty masz łeb, Boryna. To udowadniasz raz za razem po prostu dzisiaj. Jakby zero wątpliwości, dowody empiryczne.
2: Moje możliwości mentalne w każdy poniedziałek
1: Messenger
2: są bezgraniczne.
1: RMF Max, tam właśnie ślecie odpowiedź na to pytanie, co jest dobre, jak jest letnie. I w ten sposób możecie dać sobie szansę na wygranie tych wyjściówek, bo one jeszcze wasze nie będą. Trzeba będzie na antenie udowodnić, że się jest ich godnym.
3: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Armin van Buuren razem z Saszą w kolejnym potężnym bęgerze w RMF Max. O 17.19 takie rzeczy wam serwujemy w zestawie z dobrą wakacyjną informacją, taką
1: tak,
0: podróżniczą.
1: Bo być może jeszcze planujecie wakacje na jesień. Będzie szansa skorzystać z nowej hiszpańskiej taniej linii lotniczej, która startuje w Europie. W cenie tych biletów tanich, naprawdę niedużo będą kosztowały, to oprócz takiej standardowej torebeczki będzie można nawet bagaż normalnie do 8 kilo zabrać.
0: Matko Bosko.
1: Ludzie.
0: I co ja mam teraz zrobić z umiejętnością zakładania trzech kurtek naraz?
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.

0: The View od EcoPark. Zamieszkaj na krakowskim Ludwinowie w centrum, blisko zieleni. www.ecopark.pl.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Lato!
5: Co?
4: Ale ty jesteś fajny!
5: No na maksa!
6: Róbmy razem lato!
7: Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po 9:00 tylko w RMF Max.
8: Na ruch i aktywność także po wakacjach zaprasza High Five Gym. Szkoła gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
9: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.

0: Ma ten to RMF Max z potężnymi bęgrami cały czas z wami o wpół do szóstej. Czas tutaj połączyć się z Olą. Dzień dobry, Ola.
1: Hejko.
0: Ola mówi, że jej super mija dzień. Potwierdzasz to, czy coś się zmieniło przez tą minutę?
1: Nie, nic się nie zmieniło.
2: Ola na zakupach. Wszystko się pięknie układa w takim razie. Słuchaj, Ola, no to mamy nadzieję, że przeciągniemy trochę tę dobrą passę, bo bilety na Erste Letnie Brzmienia być może za chwilę trafią w twoje ręce, ale najpierw trzeba zagrać w zabawę Podziałek. Czy słyszałaś kiedyś tę zabawę?
1: Nie.
2: No to spokojnie. Wszystko ci wytłumaczymy. Zabawa Podziałek polega na tym, że Podziałek to jest dzień bez nie, czyli my będziemy zadawać pytania przez 90 sekund, a ty wystarczy, że będziesz na nie odpowiadać, nie używając nie.
1: Jasne.
0: Ola, masz fart, bo tutaj zmieniły się reguły w międzyczasie,
2: tak?
0: I to będzie jednak 45 sekund.
2: A, Michał stwierdził, że będzie łatwiej. No, dobrze,
0: Ola dostała prostszą wersję akurat.
2: Okej, super.
0: Wylosowałeś wersję bonusową.
1: O, super.
2: No dobra, to co, Ola? Odpalamy zegar, pogadamy sobie, a ty po prostu nie używasz nie i bilety są twoje.
1: Super, dobra.
0: No ale poczekaj, bo jeszcze tylko chciałem cię uświadomić w tym, że jeżeli jednak padnie z twoich słów nie, po prostu słowo takie osobne nie, no to niestety nie będziemy mogli ci ich wręczyć. Wiesz o tym?
1: Jasne, rozumiem.
0: Dobra.
2: Dobrze.
0: No to 3, 2, 1, czas, start.
2: Ola, masz coś jeszcze na obiad?
1: Tak.
0: Ola, a powiedz, połknęłaś już ten długopis?
1: Tak.
2: A powiedz, tak myślisz, że lepiej więcej pracować niż odpoczywać, czy nie?
1: Więcej pracować.
2: A co słychać u twojego pieska?
1: Wszystko w porządku.
0: A jak się wabi?
1: Wabi.
2: Okej. Okay. Mam podejrzenie, że ten piesek może nie istnieć albo istnieć. A masz pieska?
1: Mam.
0: A ile wody jest w szklance do połowy pełnej? Ola! Ola, ten gong cię wybawił!
2: Czas upłynął! A ty się trzymałaś naprawdę mocno, ale słyszeliśmy te emocje. Gratulacje, Ola! Jedziesz na Erste Letnie Brzmienia do Wrocławia.
1: Jezu, dziękuję!
0: Teraz już możesz mówić nie, jakby co. Czy naprawdę
1: nie,
0: masz psa?
1: Tak.
0: Ola, co z tym psem? Powiedz mi.
1: Nie no, naprawdę mam.
0: Naprawdę masz psa? O, no to pogłaskaj go od nas, koniecznie.
1: Super, pogłaskam.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: na luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Do końca dnia w Krakowie zachmurzenie małe, tylko chwilami umiarkowane. W prognozach bez opadów deszczu. Temperatura nieco powyżej 20 stopni. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr zachodni przeważnie słaby, a ciśnienie stabilne. W nocy zachmurzenie umiarkowane, bez większych opadów deszczu, na termometrach około 10 stopni. A jutro niestety przewaga chmur, zachmurzenie umiarkowane i duże. Trzeba liczyć się z opadami deszczu. Będzie też chłodno.

0: Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls w RMF Max. Za 10:06, a my, Michał, już kończymy robotę. Idziemy stąd.
1: Wam życzymy zresztą tego samego.
0: Tak, to jest wyjątkowa sytuacja w naszym życiu, ale po 18:00 to słuchajcie, już będzie mega muzycznie, mega super się będzie działo. Graba tutaj przejmuje stery, będzie najlepsza dycha na liście Hobbens od 20:00 klasycznie, a my się słyszymy jutro o 15:00 znowu.
1: Tak jest. To do usłyszenia jutro.
0: Pa!

0: Cześć, Zosieńko.
1: Cześć, Rysiu, a co ty tak sapiesz?
0: Niespodzianka. W Mercury Market jest akcja Powrót do szkoły i rabaty do 30% na meble, wypoczynki, lampy i dywany. Kupiłem parę rzeczy i przemeblowuję pokoje dzieci.
1: Takie niespodzianki to ja lubię, Rysiu.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
3: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Nowa strefa spa w salonie Hof. Z okazji otwarcia do 30 sierpnia nawet 20% rabatu na łazienki. Odkryj swoją domową strefę relaksu z salonem Hof. Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
16: I po reklamie.

Czas na prognozę pogody w RMF Max Kraków. Wieczór w Krakowie zapowiada się jak idealny plan na randkę. Bezchmurnie, spokojnie, a temperatura to przyjemne 21 stopni na start. Żeby spaść aż do 17, około północy. W nocy cisza jak makiem.

0: zasiał. Niebo pełne gwiazd i tylko rześkie 10 kresek powyżej zera o poranku, więc lepiej zostawić sobie kołdrę pod ręką. Rano możecie liczyć na małe zamglenia, ale potem będzie bardzo przyjemnie, bo jutro nawet 20 kresek powyżej zera.
1: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
2: Jak fajnie, kanał dodawczy macie teraz wcześniej. No niestety, Michał Siwek i Justyna Borycka już skończyli, ale wrócą do was jutro o 15. Może zrobią mi tutaj jakąś kaweczkę, zanim wyjdą. Poproszę, tak, bez cukru, dziękuję. Przemek Grabowski z wami. Jeszcze na wakacjach, witajcie po 18. Mam wasze ulubione hity od 20. Pierwsza dziesiątka listy Hobbenca. Na starcie naszego spotkania Topik i Becky G. Sorry, papi.

Pani Wrzesień już śpiewa September, ale jeszcze się tym nie przejmujemy. Mamy jeszcze trochę czasu na wakacjach September. Poczekajcie, bo to trudne słowo czasami jest po angielsku. September, właśnie, nie September. No, wrzesień, właśnie. Teraz Alex Warren, który dzisiaj miał występować w Australii, ale niestety biedaczek rozchorował się, leży na łóżku i czeka na wasze wsparcie. Także na liście Hobbens w Polsce. Alex Warren i jego Passenger w RMF Max.

0: Fly High to nasza mega nowość w RMF Max. Tobi Romeo to jest numer, który wziąłbym sobie do lasu, do koszyczka, na grzyby, ale nie wiem tylko, czy te grzyby już są, bo mamy taki okres przejściowy, niby jeszcze wakacje, ale jeszcze nie środek sezonu grzybowego, no chyba, że już są. Czekam na podpowiedzi, słuchacze też chcieliby się dowiedzieć, czy w lasach są już grzyby. A w nagrodę proponuję, słuchajcie, karnet na najbliższy weekend, na kolejny mega festiwal tego lata, czyli Fire Festival na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Piątek, sobota, niedziela, mega gwiazdy i ty. Czekam na grzybiarzy, kto nam potwierdzi, czy są już grzyby. Dajcie znać SMS-em na 3001, koszt jak zwykła wiadomość, albo na Messengerze RMF Max. Halo grzybiarze, można już iść do lasu, czy trzeba poczekać? RMF Max.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: Radio.
1: Nikt nie lubi czekać. Pobierz aplikację O Auto na swój smartfon i omiń kolejki do bramek autostradowych. Dodajesz auto, podpinasz kartę, reszta dzieje się sama. Bez stresu, bez ekstra opłat. Zachowaj swój rytm. Pobierz aplikację O Auto i wjedź na pas szybkiej płatności.
2: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na Was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marx, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
3: W ten weekend wpadnij na ostatnią edycję Gastro Miasto w Krakowie. Ponad 50 restauracji, 120 wystawców, muzyka na żywo, strefa dla dzieci i konkursy z nagrodami. Start 28 sierpnia na Bulwarze Czerwińskiego pod Wawelem. Partnerem wydarzenia jest aplikacja Volt.
4: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
5: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch.
6: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Kraków 96 i 7 FM. Baby, I'm a fireball.

0: Wakacje, Huzel, Ultimate, Moving to the Sun i będzie tańczona, będzie impreza w najbliższy weekend. Jest ze mną Ambroży, cześć.
1: Witam, dzień dobry.
0: A jaki piękny głos, dlatego taki właśnie charakterystyczny, bo Ambroży skończył właśnie dzisiaj festiwal, było grubo?
1: Trzy dni tarzania, tak, trzy dni, że po głosie moim słychać.
0: Słychać, że było dobrze. I chcę na kolejny, jak usłyszał, że może być na Fire Festiwalu w ten weekend. No to wróćmy do tematu grzybów. Moje pytanie było takie, czy już są grzyby w lesie? Możesz to potwierdzić naszym słuchaczom?
1: Tak, mogę potwierdzić. No u nas już wysypały kureczki, zaczynają się borowiki, także zapraszam jak najbardziej do lasów na zbiory.
0: U was, czyli...
1: Pomorze.
0: A na Pomorzu są już grzyby, słyszeliście? Okej. Będzie lało na Pomorzu w przyszłym tygodniu, to będzie jeszcze więcej grzybów. Z Pomorza na Śląsk. Słuchaj, Stadion Śląski, piątek, sobota, niedziela. W piątek na przykład BDOS, w sobotę Alan Walker, Elderbrook, w niedzielę DJ Snake i Kungs. No i teraz jak myślisz, który z nich byłby najlepszym grzybiarzem?
1: Ja bym celował w Elderbrooka.
0: Ja też powiem ci, bo on się wydaje taki spokojny, cichy, prawda, nie? Że tak. Lubi chodzić po lasach, słuchać takich deepów, fajnych hałsików. No dzięki za grzybowe podpowiedzi. Ambroży, masz karnet na Fire Festival w ten weekend w Chorzowie. Piątek, sobota, niedziela i to podwójny. Ty i twoja baby bawią się. Będzie tam także ekipa RMF Max. Kogo pozdrawiasz?
1: No i dziękuję. No pozdrawiam całą ekipę. Wiadomo. Moją, ta, która zatańczyła ze mną teraz ten cały weekend i auta nie przepakowujemy, jedziemy na następną imprezę.
0: Super i widzimy się z naszą ekipą RMF Max już w ten weekend w Chorzowie. Cześć.
1: Hej.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Dla was numer na tak zwany zimny łokieć. Wtedy zwalniamy szyby w dół, Tempe City wiralowo do RMF Max i także na listę Hot Bands Self Aware. Tylko już nie róbcie tego zimnego łokcia, jak tak wieczorowo zrobi się za zimno, bo szybko się przeziębicie. Ciocia Grabcia radzi, proszę tam nie przesadzać. Co w pogodzie, co za chwilę. Wróci też David Guetta i Alok. Kolejna wakacyjna petarda Run Run River.
1: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do Tebe Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
2: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
4: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Wakacje kończymy z przytupem. Już 30 sierpnia na parkingu Solne Miasto w Wieliczce czeka na was roztańczony finał wakacji ze strażakami OSP Wieliczka. Na scenie Blues Shoes, Daria Marks, Staszek z Gór, a wieczorem DJ Martinez. Do tego wyjątkowe pokazy, atrakcje i mnóstwo dobrej zabawy przygotowane przez OSP Wieliczka. Startujemy o godzinie 16. 30 sierpnia, Solne Miasto w Wieliczce, ulica Tadeusza Kościuszki 15. Roztańczony finał wakacji. Nie możecie tam zabraknąć.
6: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Yeah.

0: The View od EcoPark. Zamieszkaj na krakowskim Ludwinowie w centrum blisko zieleni. www.ecopark.pl.
1: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Czas na prognozę pogody w RMF Max Kraków. Wieczór w Krakowie zapowiada się jak idealny plan na randkę. Bezchmurnie, spokojnie, a temperatura to przyjemne 21 stopni na start, żeby spaść aż do 17. Około północy. W nocy cisza jak makiem zasiał. Niebo pełne gwiazd i tylko rześkie 10 kresek powyżej zera o poranku, więc lepiej zostawić sobie kołdrę pod ręką. Rano możecie liczyć na małe zamglenia, ale potem będzie bardzo przyjemnie, bo jutro nawet 20 kresek powyżej zera.

RMF Max, Ed jest wyjątkowym szczęściarzem, no bo tak mu się powodzi muzycznie, osobiście też. I ma nawet prywatny pub. Ja mu tego zazdroszczę. Chyba każdy facet chciałby mieć taki prywatny pub, do którego zapraszałby swoich kumpli. Już nie tylko kawałek piwnicy albo męski garaż, tylko wyobraźcie sobie prywatny pub i tam się spotykacie oczywiście tylko w męskim gronie. Tylko proszę nie zapominać, że dziewczyny czasami też chciałyby skorzystać. Proszę się tam powymieniać. No to teraz muzyka do takiego prywatnego pubu. No można sobie pomarzyć, trzeba mieć jakieś marzenia w życiu. Milki, hit, który wrócił w trakcie tego lata, zremiksowany przez Davida Guetta, tak, to leci w RMF Max.

0: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
1: Pora na wakacje?
0: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: produktów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: O tej porze to już mówimy sobie dobry wieczór, ale wciąż o wakacjach. Przemek Grabowski w RMF Max. Zaczynamy pierwszą dziesiątkę jeszcze wakacyjnej listy Hot Bands. Od 21 imprezowe Max Party będą nowości od Meduzy, od Robina Schulza premierowo za kilka chwil. A zestawienie otwierają Shimza i Arko w słonecznym Fire Fire.
3: RMF Max. Ten numer 10.

0: Czołki, wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji. Watermati i Robin Schulz, nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Take It Slow czeka na wasze głosy także teraz. rmfmax.pl. Może jutro ten beat będzie już w zestawieniu na wakacyjnej liście Hot Bands. Lato należy także do tego duetu. Zaskoczyli nas na początku wakacji Martin Garrix i Ed Sheeran. Dzisiaj dziewiątka. Repeat It.
1: Max. 9. Numer 9.

David Guetta to powinien dostać jakąś nagrodę za artystyczny pracoholizm w trakcie tego lata. Tutaj David Guetta dla Bibi i Dexy, Sad Girls na 8, a teraz słoneczny house. Zamknijcie oczy, jesteśmy na plaży. Podziwiamy piękny, pomarańczowy zachód słońca. Jonas Blue też robi takie nuty. House music all day long, all life long, powiedziałbym. Edge of Desire, nasza mega nowość w RMF.

0: Tymasz, Gipsy, Kukon i Jonatane, to dzisiaj 7 na liście Hot Bands. A co ja mam dla was? No jeszcze 6 najważniejszych numerów dzisiaj. Nowa jedynka i moja osobista też jedynka tego tygodnia. Jest nowy beat Swedish House Mafia, Lil Kelly. Czy ktoś może miał długą przerwę, był na dłuższych wakacjach i jeszcze nie słyszał Happiness is so sad? No to przecież takie dobre to przed wami. Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Kraków. Ulica Pułkownika Stanisława Dąbka 28.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: The View od EcoPark. Zamieszkaj na krakowskim Ludwinowie w centrum blisko zieleni. www.ecopark.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.
5: Tak brzmi lato. Na maksa.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Rok temu w wakacje słuchaliśmy jego Show Me Love, Show Me Love. Wiz the MC wraca i proponuje Falling Stars. No jeszcze w trakcie tych wakacji będzie można podziwiać się trochę tych spadających gwiazd. Wiz the MC czeka na wasze głosy. A teraz moi kandydaci do jedynki tego tygodnia na liście Hot Bands. Wraca ta ekipa Swedish House Mafia, śpiewa Lick Lee. Pokazali to tak w środku lata i myślę, że to może być jeden z największych hitów tych wakacji. Tak, to leci. Ja to nawet mam ciarki, muszę się przyznać. Swedish House Mafia, Lick Lee, pierwsza piątka, Happiness is so sad. Max 5, numer 5.

od projektu Meduza w poczekalni listy Hobbens. I jak oni będą wspominać swoje wakacje, na pewno niezapomnianym setem w trakcie zaćmienia słońca na Ibizie. I uwaga, będzie można to przeżyć jeszcze raz. Trzeba będzie być gdzieś daleko na południu Hiszpanii, bo w przyszłe wakacje 2 sierpnia w Hiszpanii między innymi również będzie można podziwiać jeszcze raz całkowite zaćmienie. Tylko uwaga na oczy, słuchajcie, bo lekarze potwierdzają, że po tegorocznym zaćmieniu wiele osób jednak musiało trafić do specjalistów. Tak więc dbajcie o swój wzrok i o swoje uszy też. Może posłuchajcie kolejnej nowości nie za głośno, bo to naprawdę fajny numer jest. Brytyjski DJ Silva Bumpa na czarnowość w RMF Max On Tonight.

jeszcze, to nie wiem, jakby to się skończyło. Modelki i Włodarski, nasza kolejna nowość. Wiecie, że one wydały całą płytę i można słuchać sobie tak na repeacie. Halo fani, halo fanki, spotykamy się, głosujemy na modelki. rmfmax.pl, może jutro już pierwsza trójka, nie mówię, że od razu jedynka, ale kto da im szansę. Dziękuję za wasze głosy dzisiaj. Na miejscu trzecim taneczny hicior, nowa wersja On Tonight, nowy wykonawca Silva Bumpa. Na drugim somber, melancholijnie, jak zawsze, My Body Isn't Ready. A kto jest najlepszy dzisiaj? Na miejsce pierwsze wraca ten gość. Niemiec Topik, śpiewa dla niego Becky G. Nowa jedynka, sorry papi. Max. One. One. One. One. One.

0: Sorry, papi, ale nie mają za co przepraszać. Topik Becky G, nasza nowa jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę zaczynamy imprezę. Jesteście wszyscy zaproszeni na Max Party. Teraz sprawdzimy inne ciekawe wydarzenia.
1: Słuchacie RMF Max Kraków, to jest Tour de Club. Artur Fiałkowski, zapraszam. Już dzisiaj od 22.30, jeśli was nosi, wpadajcie do klubu Prozac 2.0. W poniedziałek nie wypada? Broń Boże, nawet trzeba, jeśli odpoczywaliście w weekend. Falstart poniedziałkowy, w tym miejscu dzisiaj wejście za darmo. Natomiast już w najbliższą środę koncert zespołu Airburn w klubie Studio. Start o godzinie 19.45. Jeśli lubicie hardkorowe grzmoty rodem z Australii, Airburn wpadli do Krakowa z misją, by rozjechać wam uszy w najbliższy środowy wieczór. Piątek to gastro miasto w Krakowie. Piątek, sobota i niedziela, bo to cały weekend, rejon Wawelu. Głodni? 50 restauracji, 120 wystawców. To wszystko grozi niekontrolowanymi atakami sytości. Muzyka, konkursy, strefa dla dzieci, food trucki, no i oczywiście menu. Z takim wyborem, że ciężko będzie się zdecydować. No i nie zapominamy o sobocie. Przytkowice, strefa 57. Tam koncertuje Sobel. Rezerwujcie czas w weekend.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.